0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Argentyna w finale mundialu o mistrzostwo powalczy z Hiszpanią. Ta informacja u nas na początek. Lekarze związkowcy przedstawili własne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie o szczegółach. Turnieje łucznicze, jarmark rzemiosła, ale przede wszystkim rekonstrukcja historycznej bitwy. Rycerze wracają na pola Grunwaldu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. Spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocje były od początku do końca?
1: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji, w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albicelestes i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
0: Finał w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jednocześnie władze związku narzekają, że ministerstwo z nimi nie rozmawia.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca związku. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
0: Mówi lekarz-onkolog Filip Pierlejewski. Dziś w Warszawie posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia będzie dotyczyło naprawy systemu, które proponuje resort. Pracowali bez umów, zezwoleń na pracę i odpowiednich dokumentów. Pogranicznicy w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej skontrolowali 3 podmioty gospodarcze, to właśnie pod kątem zatrudnienia. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Naruszenia stwierdzono po stronie wszystkich pracodawców.
4: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki. Teraz skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Ci mogą zapłacić grzywnę od 3000 do 50 000 złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Grunwald czeka. W sobotę rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od wczoraj na miejscu dla wszystkich zainteresowanych czekają imprezy poprzedzające inscenizację.
6: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Bitwa rozpocznie się w sobotę o 15:00.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A my też wojskowo na początek. In the Army Now od tej piosenki rozpoczynamy poranek z Radiem Plus.
8: A niektórzy rozpoczynają poranek od bitwy o łazienkę. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Mam nadzieję, że u was spokojnie.

0: 12 minut po godzinie 6, najwyższa pora, by ujawnić w końcu tę listę. Dość tajemnic.
1: Tak jest.
0: Andrzej Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Maria, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, ciemność widzę ciemność, więc musisz powiedzieć, że Damian Damiński obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: No to widzisz coś, aktor, tak? I Tadeusz Sznuk, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapraszamy za chwilę Ewangelia na antenie Radia Plus, a my do 9 z wami i przebojami z nutą nostalgii. Pytanie masz dla mnie jakieś?
0: Tak, ale to na ekranie czy przed oczami?
1: Nie.
0: Ta ciemność.
1: Na ekranie, na szczęście.
0: To dobrze.
2: Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
3: Temperatury, które są obecnie za oknem, czas wakacyjny, lipcowe upały, gorące lato, pozwalają nam lepiej zrozumieć usłyszaną dzisiaj Ewangelię. Utrudzenie, wycieńczenie, wysiłek. Wszyscy ci, którzy tacy są, którym brakuje siły, brakuje orzeźwienia, są zmęczeni swoją codziennością, mogą znaleźć ukojenie, siłę i pokrzepienie w Jezusie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Idźmy do Pana, jeśli nasza codzienność nas przytłacza i powoduje, że nie mamy na nic siły. Idźmy do Niego.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyklingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
14: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Jaki zimny, jaki ciemny.
1: A mówiłeś, że ciemność widzisz.
0: Ale to przez chwilę już się wszystko naprawiło, już widzę jasność, jest dobrze i nawet można się zaciągnąć czystym powietrzem, coraz czystszym. Okazuje się, że Europa oddycha coraz czystym powietrzem. Wieloletnie działania przynoszą wymierne efekty, jak to się mówi. Wzięliśmy się za sprawę pyłów i jest ich coraz mniej w powietrzu i z roku na rok powietrze się poprawia. Tak wynika z najnowszego raportu Copernicus Atmosphere Monitoring Service.
1: Bardzo nas to cieszy. Te kopciuchy poszły gdzieś tam na złom.
0: Tak.
1: Nowoczesne formy spalania w domu, pyłów coraz mniej, ale pyłków
0: wiatraki
1: trochę...
0: Wiatraki tamte mielą no, i tam tak, dalej, tak. I tak dalej, także...
1: Chociaż mają też swoich przeciwników, krajobrazowych na przykład
0: no,
1: i innych.
0: No tak, ale lepszy wiatrak niż dym z komina.
1: No, tylko wiatr musi powiać.
0: No musi.
1: No niestety zbliżają się też wichury i burze, bo to jest konsekwencja takiej pięknej pogody, jaką mamy. Zresztą jak będzie, o tym opowiemy za chwilę. Przed nami w 6:30, za chwilę wiadomości i prognoza pogody w szczegółach w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek nocny atak na Ukrainę. Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi, celem był Kijów. Zginęły dwie osoby, w tym 16-letni chłopiec. 6 osób zostało rannych. W 2 dzielnicach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary w mieście, ale też w kilku innych regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tymczasem ponad połowa Polaków jest za wsparciem militarnym dla Ukrainy. Pokazuje to sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działanie popiera 52,2% ankietowanych. Widać jednak spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
2: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone, trwają badania laboratoryjne, cały czas czekamy na wyniki.
1: Mówi Renata Krzysztof, zastępca inspektora sanitarnego w Limanowej. Jak słyszeliśmy, trwa ustalanie źródła zakażenia. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. Nie udało się. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją.
3: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Hankel. Zapraszam. Ponad 18 milionów złotych płynęło do budżetu miasta z tytułu opłat za wjazd do strefy czystego transportu. Ta w Krakowie obowiązuje od początku roku. Kierowcy za wjazd mogą zapłacić online lub w 9 strefomatach na wybranych stacjach paliw na obrzeżach miasta. Urzędnicy planują już montaż kolejnych.
4: No za te pieniądze możemy kupić elektryczny tabor autobusów, stację do monitoringu. Chcemy kupić kolejnych 7 takich automatów, które są na wjazdach.
5: Był też pomysł, żeby to jednak było wydatkowane w gminach ościennych, prawda?
4: Tak, i tak też również się stanie, przy czym my nie możemy bezpośrednio tych pieniędzy, które wpływają do nas z tej opłaty, od razu przekazać Metropolii Krakowskiej na walkę ze smogiem, tylko musimy po prostu wypłacić ekwiwalent.
3: Tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Krakowia ma nowego prezesa, został nim Murat Czolak, dotychczasowy wiceprezes. Stanowisko to było nieobsadzone od 18 stycznia, gdy rezygnację z funkcji złożyła Elżbieta Filipiak. To nie jedyne zmiany przy ulicy Kałuży. Wczoraj klub przekazał też, że Agata Kowalska złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej, a już teraz w Radiu Plus prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
3: 16 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno. W ciągu dnia pogoda w kratkę i nawet do 29. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Za 27 minut 7 jesteśmy z wami od rana, czyli od 33 minut.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: A co wymyśliłeś przez te 33 minuty?
8: To nie, ja wymyśliłem, to jest uchwała partii i trzeba się jej podporządkować. O stowarzyszeniach już za chwilę.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje za 20 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: I będzie od nowa trzeba kupować kiełbaski, karkówkę, warzywa i pieczywo, a może nawet montować grilla. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zapraszało na grill, zresztą nie wszyscy w partii dostali zaproszenia, a tu nagle partia uchwaliła, że każdy członek PiS ma 7 dni na wypisanie się z jakiegokolwiek stowarzyszenia. Tymczasem impreza dopiero za 2 tygodnie. Teraz trzeba może powołać fundację, w końcu trzeba zrobić nową zrzutkę, albo koło gospodarzy wiejskich, a może nawet koło łowieckie, o mięso będzie łatwiej, a może jakąś izbę na wypadek, gdyby miało padać. Zresztą forma prawna spotkania nie jest najważniejsza, kluczowe jest to, czym były premier i zwolennicy będą podtrzymywać ogień. Jeżeli na podpałkę wrzucą wczorajszą uchwałę, a mogą zacząć grillować swoich rywali w partii, a potem może założyć nową partię.
1: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując 2 opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Mamo, czy wygra Polska?
13: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
17: jest fresh. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24,39.
20: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: słodkiego, miłego życia i kombi na antenie Radia Plus. I pamiętajcie, jest tyle gór do zdobycia.
1: No to prawda, ale z tym życiem trzeba bardzo uważać, bo o ogniu piekielnym za chwilę Artur Moczarski też wspomni.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 16 lipca 1054 roku wysłannik papieża Leona IX nałożył ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała I. Tak rozpoczęła się wielka schizma wschodnia, zrywająca jedność kościołów zachodniego i wschodniego. 104 lata temu, 16 lipca 1922 roku w Katowicach, rząd Rzeczpospolitej Polskiej podpisał uroczysty akt objęcia Górnego Śląska. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Tak w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w Cambridge powiedziała Maryja do karmelity Szymona Sztoka. Dlatego wspominamy dziś Matkę Bożą z Góry Karmel, gdzie zakonnicy gromadzili się od wieków. W Polsce mówimy o niej szkaplerzna, a sam szkaplerz zmieniał się przez wieki. Pierwotnie była to szata wierzchnia, którą nosili mnisi. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz dziś w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i na plecy. Szkaplerz istnieje też w formie medalika. W Polsce jest blisko 100 kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, a w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej nieopodal Krakowa pojutrze odbędzie się odpust także z okazji 775. rocznicy objawień z Cambridge.

0: Linda Carlyle na antenie Radia Plus.
1: No i dzisiaj znów o kawie będzie na naszym profilu facebookowym. Czy ty masz w domu coś takiego jak osobny taki stolik kawowy?
0: Nie. Znaczy mam taki stolik, że jak wysuniesz spod spodu, to jest kawowy.
1: A, i fajnie. I nie musisz cały czas kawy pić, bo możesz zasunąć.
0: Mogę.
1: No dobrze. Dzisiaj na naszym profilu facebookowym stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie...
0: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
1: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
0: A, ładne, fajne, no. To spełnia swoje zadanie, spełnia, no to co się czepiamy?
1: Trochę wygląda jak lampa, może to było takie przeznaczenie na początku. Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku i skomentujcie.
0: Bardziej stolik garncarski, no dobrze, niech będzie. Każdy ma swoje skojarzenia. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Kraków.
1: Argentyna szaleje na ulicach, festiwal radości po awansie do finału, od tego zaczniemy. PiS zdecydował, koniec ze stowarzyszeniami w partii, powiemy co z taką działalnością Mateusza Morawieckiego. Pokazy mody, fryzjerzy w akcji i koncerty. Jutro startuje Sielac Open Hair Festival. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie, Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata, Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało m.in. na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania. Wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii. Kierownictwo wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z takiej organizacji. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
3: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
2: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, m.in. właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły sprawy zna Dominik Rutkowski. Jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
4: Przygotowania do zabójstwa, a to potem, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
5: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
4: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Dominik Rutkowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jedyne takie wydarzenie plenerowe w Polsce łączące sztukę fryzjerską z modą i muzyką. W piątek startuje Sielac Open Hair Festival.
6: To przede wszystkim święto fryzjerstwa, mody i stylizacji. W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody w tronaniu Roberta Czerwika.
1: Mówił Michał Sitarek z Urzędu Miasta. Nie zabraknie muzycznych gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Artur Rojek i Lady Punk. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
8: W Krakowie bez zmian, mglisto i 16 stopni, w ciągu dnia pogoda w kratkę i nawet do 29.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, 16 lipca w kalendarzu, zaczynamy nowy dzień.
9: Wonderful World przed nami, Louis Armstrong i już można sobie zanurzyć.
10: Nie można lepiej.
9: Tak jest. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
9: Zapraszamy do 9:00.

0: No się nie nadaje, no. No nie nadaje się do zabawy, nie chce tańczyć, no Eddie.
1: Bardzo dobrze, niech nie tańczy, niech idzie spać wcześniej, bo rano znów czeka go zwiedzanie. Mówię o turystach. Otóż miasto, ja to się w oczach przekręcają literki, bo przeczytałem masakra na początku, a to jest Makarska.
0: A, Makarska.
1: Tak, miasto w Chorwacji jako pierwsze wprowadziło nocną prohibicję. Od 21 do 6 rano nie będzie można kupić alkoholu, chyba ktoś do baru się przejdzie albo do restauracji.
0: Czekaj, 21 to jeszcze jasno chyba jest.
1: No, to chyba tak, no. Ale mieszkańcy mówią, dość tych imprez nocnych, hałasów, oni muszą się wyspać. To, co z tego, że miasto turystyczne i żyją z turystyki też trochę, no oni też muszą rano wstać i nie mogą się wyspać przez tych turystów.
0: A poza tym turysta nie musi pić, za przeproszeniem.
1: Dlatego plać. Mówię, żeby nie tańczył, no. Żeby poszedł spać, bo nad morze, na plaży.
0: Bardziej, że urlop i upał to nie sprzyja alkoholowi.
1: Otóż to, kolejne miasta...
0: Odwadniamy się.
1: O kolejne miasta się zastanawiają. Split i Zagrzeb też zapowiedziały, że niedługo wprowadzą nocną prohibicję, bo prawo krajowe zezwala na takie przepisy. No są takie miejsca dotknięte turystami, że tak,
0: no tak
1: powiem. No bo dla mieszkańców to jednak trochę uciążliwe jest.
0: Jednak zdecydowanie. No, pamiętajmy zresztą, że jak jesteśmy turystami, no to też musimy szanować ludzi, u których się gościmy.
1: No wyobraź sobie, że ta masakra Makarska.
0: Makarska.
1: 13 tysięcy mieszkańców liczy, a przyjechało 340 tysięcy turystów.
0: Panie, to nie wypoczynek, to katastrofa. 13 minut po siódmej.
2: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google.

0: Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus. Ci, którzy będą zagrają w finale Mistrzostw Świata, to pewnie bardzo szczęśliwi.
1: No tak, kibice, piłkarze,
0: no
1: rodziny.
0: Właśnie. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie Messiego sprzed 16 lat, które robi furorę na Euro.
1: No nie wiem, nie wiem.
0: No, zdjęcie przedstawia Messiego, 20-letniego, z długimi włosami, który kąpie Laminę Yamala. Dobrze mówię?
1: Tak, Lamina Yamala, tak.
0: Laminę Yamala, on ma 16 lat i no i co? I stanął naprzeciwko siebie, tym razem na boisku. Taka to historia. W ogóle zdjęcie było jakieś z jakiejś kampanii reklamowej, takiej no nie dla pieniędzy, tylko robionej tylko charytatywnej. No i to zdjęcie wypłynęło teraz powtórnie, bo tak naprawdę to nikt nie wiedział, że to Lamine Yamal na tym zdjęciu
1: tak,
0: jest.
1: Przyszłą gwiazdą i, futbolu
0: no to taki
1: też.
0: Trochę chrzest, tak? Jakby coś w tym stylu. Taka to historia. No dobrze, zobaczymy, jak się potoczy dalej. No trzeba zrobić miejsce tym młodym teraz.
1: Ale też dużo w internecie, z różnych zdjęciach, to młody Erling Haaland był na turnieju Syrenki w Warszawie, zresztą no Jude Bellingham też chyba, no ale oni już odpadli, więc ich zostawiamy trochę na boku. Teraz patrzymy na wielki finał, który już w niedzielę o 21:00.
0: A teraz wybieramy się na spacer w stronę słońca, 2+1 na antenie Radia Plus. Czwartek, 16 dzień lipca w kalendarzu, 25,5 minuty po 7:00.

0: No nie, zostawmy ten alkohol. No dobra, zacytuję jeszcze, co Piotr napisał. Bardziej nadaje się na przenośny stolik pod kufel piwa na Oktoberfest. Ten stolik kawowy, który dzisiaj pojawił się na naszym profilu facebookowym.
1: No dobrze.
0: Iza napisała, że u niej tradycyjnie stolik zmieszczą się spokojnie, jeszcze ciasteczka.
1: No właśnie, przecież jak Iza, to bez ciasteczek nie ma kawki.
0: No.
1: No dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W poznańskim sądzie ruszył ponowny proces Arkadiusza Kraski, oskarżonego o zabicie dwóch osób w 1999. Mężczyzna był już w tej sprawie skazany i spędził w więzieniu prawie 20 lat. W 2019 roku w związku z podejrzeniem preparowania dowodów w śledztwie Sąd Najwyższy wstrzymał wykonywanie wyroku. Do zabójstwa doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi. Od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S. Arkadiusz Kraska od początku nie przyznaje się do winy, jak zaznaczył. Czekał, aż jego proces w końcu się rozpocznie, by mógł zostać oczyszczony z zarzutów. Na polskich drogach przybywa aut elektrycznych. W tej chwili jest ich blisko 155 tysięcy. Przed rokiem było ich mniej niż 100 tysięcy. Według najnowszego raportu w pierwszym półroczu doszło do 26 pożarów takich właśnie samochodów. Ruch wahadłowy w Tatrach. W poniedziałek rusza remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy.
1: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Krakowscy policjanci zatrzymali 34-latka podejrzanego o szereg kradzieży elementów metalowych z krakowskich cmentarzy. Mężczyzna został już przesłuchany, usłyszał kilkanaście zarzutów o ugrabowanie grobów i miejsc pochówku. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dobór. Szkoda, że nie w Krakowie, ale dobrze, że w ogóle w Polsce. Tak lokalizację Europejskiego Centrum Agencji Kosmicznej komentują krakowscy naukowcy. W starciu o budowę centrum stolica Małopolski przegrała z Warszawą. To nie oznacza, że lokalne badania sektora kosmicznego zostaną przerwane. Przykładowo naukowcy z UJ budują satelitę, który posłuży do obserwacji komet.
3: Satelita poleci w kosmos w 2028 roku. Celem będzie przebadanie blisko 100 komet pod kątem składu izotopowego wody, która znajduje się w tych kometach. W ten sposób będziemy chcieli porównać ten skład izotopowy z ziemskimi oceanami, no i zweryfikować hipotezę, że to być może komety przyniosły wodę na naszą planetę.
2: Mówi Michał Drachus, astronom z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koszty i dokładna lokalizacja Centrum Agencji Kosmicznej w Warszawie to wciąż spora zagadka.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: Termometry w Krakowie ani drgną, nadal 16 stopni, za oknami przewaga chmur. W ciągu dnia pogoda w kratkę i nawet około 30.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Patrz, rano, a tutaj jedna noc będzie w Bangkoku. Murray Head już za chwilę w Radiu Plus.
7: Ale jak tu spać w Bangkoku, jak mam taki hałas? A potem Ray Charles, hit the road, Jack. Znaczy się, jesteśmy w takim wakacyjnym nastroju. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A przed 8:00 pytanie, przed śniadaniem wspaniały ręcznik do wygrania.

0: Za 20 minut będzie godzina 8, tylko proszę uważać, żeby nie wdepnąć.
1: O nie, nie, nie, nie wolno wdepnąć.
0: W masło orzechowe.
1: O,
0: wyobraź sobie, że w muzeum w Rotterdamie, takim muzeum sztuki nowoczesnej jakieś tam, w jednej z sali rozsmarowano 360 kg masła orzechowego.
1: Cóż za marnotrawstwo.
0: To właśnie marnotrawstwo jedzenia. Już na wstępie, jak kupujesz bilet na wystawę, to pani mówi, proszę iść za zapachem. A ten zapach się kojarzy, bo masło orzechowe jest dosyć popularne w Holandii, a to wszystko w hołdzie zmarłemu artyście Wimowi Schippersowi, który był niezwykle barwną osobowością, rzucał wyzwanie takiej tradycyjnej sztuce, różne dziwactwa wymyślał. I on tak trochę, nie wiem, no w testamencie w ostatniej woli napisał, że chciałby taki pokój, taką wystawę i oni dokładnie według instrukcji jego rozsmarowywali to masło jakiś czas, ale jest idealnie gładko rozsmarowane w tej sali.
1: Okej, rozumiem. No.
0: Ale ja bym zamiast masła orzechowego to użył oleju sezamowego i rozlał tam wszędzie.
1: Olej sezamowy kocham.
0: Da?
1: Ale taki
0: cudownie.
1: Prawdziwy. No.
0: A wiesz czemu?
1: Sprażonego sezamu,
0: tak. Bo ten artysta przez lata też znany jest z tego w Holandii, użyczał głosu dwóm postaciom z ulicy Sezamkowej.
1: A, no, i wszystko jasne.
0: No, co masło orzechowe?
1: Czekaj, a ciasteczkowy potwór był stamtąd?
0: Był, ale akurat on Erniemu i Kermitowi użyczał tego głosu.
1: No dobrze, zaś 19 minut 8, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?
2: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
7: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
6: Dlaczego?
7: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
6: A jak coś się zepsuje?
7: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
6: Tort też kupi?
7: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
2: Reklama.

0: Ela Ala, Franz Gall w Radiu Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Biegu to się nie liczy.
2: No tak, przypominamy, że dzisiejszy poranek rozgrywa się przy stoliku kawowym, taki na naszym profilu facebookowym, a w związku z tym zapytamy, czy w biegu ta kawa, a może herbata, bo nie wszyscy kawę piją, czy jednak musi to być celebracja, że siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie? Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu?
0: Napiszcie...
2: Jak to Kasia powiedziała, się nie liczy. Liczy się!
0: Napiszcie nam o tym 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Mamy ręcznik, który się przyda na wakacje, na basen otwarty, zamknięty, znaczy ten, pod gołym niebem lub...
0: Tak, może być
2: pod dachem,
0: do
2: leżenia
0: albo do wycierania.
2: I na plażę, do łazienki, gdziekolwiek. Czekamy na wasze SMS-y.

0: Czysta poezja we wpisie Katarzyny na naszym profilu facebookowym. Dzień dobry, mam, posiadam swoje ulubione miejsce na balkonie. Chodzi o to, jakie miejsce na kawę. Lubię tam siadać i patrzeć, jak budzi się świat. Jak jaskółki zataczają koła. Jak wróbelki siadają mi na poręczy balkonu i ćwierkają. Do tego ulubione radio gra za oknem.
1: O, cudownie.
0: A jak się już znudzę, to słuchawki w uszy i na huśtawkę na drugi balkon i krótka drzemka przed całym
1: dniem. No nie, to niesprawiedliwe, no.
0: No co?
1: Niektórzy mają tak dobrze.
0: Niektórzy sobie zapracowali na coś takiego.
1: No dobrze. Jaco, pozdrawiamy nieustająco.
0: Tak, jest wierny stoliczko taboret z takim kubeczkiem fajnym przy jeszcze rehabilitacyjnym łóżku, ale już niedługo.
1: No i cały czas czekamy na zdjęcie już, że tak powiem, na stojąco.
0: Patrz, ale jaki sprytny taborecik. Jak się ma okruchy, no, to można zrzucić tam w te dziurki.
1: No dobrze, jak się ma koty, to podlecą i tam coś, no tak, jak ze stołu skapnie, na pewno pochwycą. Kubek jest najfajniejszy na tym całym zestawieniu.
0: Kubek Radia Plus.
1: Czas na wiadomości.

0: Radio Plus Kraków.
1: Szpital Południowy pod lupą NIK-u po kontroli wiadomo, że jest wiele nieprawidłowości. Prowadziły agresywną obserwację. Nad Bałtykiem przechwycono dwie maszyny z Królewca. W weekend Gniezno zamieni się w średniowieczne obozowisko. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Wykazano szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo na ten temat?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej, około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi, przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Liczymy na konstruktywne rozmowy. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na spór zbiorowy związkowców. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
5: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
1: Przekonuje Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Według władz grupy pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 oraz pierwszy kwartał tego roku. Rosalia Franek, Gabryś i Bruno w łódzkim szpitalu Matki Polki na świat przyszły czworaczki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było okej, okay, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
1: W szpitalu był Grzegorz Mnich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Być królową to hasło koronacji królewskiej w Gnieźnie. Impreza plenerowa w najbliższy weekend na placu Świętego Wojciecha. Będą pokazy rzemiosła, koncerty i widowiska, ale nie tylko.
9: Są bitwy wojów, bitwa dzieci, która się cieszy ogromną popularnością, pokazy musztry, bitwa o most. Cały czas równolegle jakby odbywają się różnego rodzaju aktywności. Są to warsztaty w wiosce dziecięcej.
1: Zaprasza Iwona Piechocka-Jóźwiak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Do Gniezna zjedzie 450 rekonstruktorów historycznych z całej Polski. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
10: 17 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, dziś pogoda w kratkę i maksymalnie do 29.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
11: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Już za chwilę finał pytania przed śniadaniem. Na razie zapowiadamy piosenki Stevie Wonder na początek tej godziny.
12: A potem Shorts, Common Sava, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
12: Witajcie. Witajcie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami Joanna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tych kaw to kilka jest, bo my pytamy o taką rytualną, ale tych rytuałów w ciągu dnia to się nazbiera.
2: No troszkę tak, zawsze z rana taką pierwszą kawkę, bo lubię rano wstawać.

0: teraz słońce świeci od rana, także pierwsza kawa zawsze jest sama, potem z mamą na śniadanko.
1: Pięknie.
0: No i czasem jeszcze...
2: Czyli rano jest espresso, później jest podwójne espresso.
0: Oczywiście, tak.
1: No dobrze, a potem się gdzieś jeszcze pójdzie, kogoś się spotka, się usiądzie i się wypije tak jeszcze jedną.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Super.
2: A w pracy da się napić kawę i pogadać?
0: No nie, raczej nie, za dużo pracy.
2: A, za dużo pracy. Napisałeś, że czasem w pośpiechu i zawsze, nigdy do końca, później zimna jest i do wylania.
1: Nie, do zimna tak to jest. Do niczego. No dobrze, chyba, że mrożona. No fajnie. Ręcznik się przyda?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: No to dobrze. Fantastycznie. W takim razie wysyłamy, pozdrawiamy gorąco. Proszę od nas może szumiące pozdrowić, jak będzie okazja.
0: Tak jest, pozdrowię, dziękuję i wszystkich pozdrawiam z radiu.
2: Do Dziękujemy. Usłyszenia. I mamy przy tej kawie też od
1: o,
2: nas pozdrawić,
1: też, tak? Koniecznie. Kwadrans po ósmej za chwilę, a Polanka będzie też Blondi w Radio Plus.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
13: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Miał być krzyk mody, jest krzyk rozpaczy. Otóż okazuje się, czytam wielki artykuł na temat pewnych spodni zabójczych, które powodują, że panie się potykają, nie wiem, wkręcają
1: no,
0: się no te
1: właśnie,
0: spodnie.
1: No właśnie,
0: zastanawiam
1: się, czy one są jakieś wąskie czy szerokie.
0: To są spodnie typu palazzo, to są takie spodnie lejące się,
1: teraz, no.
0: Długie do ziemi, no i chyba są za długie, bo pewna firma wypuściła i coraz więcej jest problemów, dziewczyny trafiają na SOR nawet, kobiety.
1: Ojej, a
0: na
1: to
0: całym świecie.
1: Podejrzewam, że jak ta taka wyjdzie i na rower wsiądzie, to tym bardziej
0: to się wkręci. A nie, w życiu nie wsiądzie. No, no. Ale wiesz, i schody ruchome są niebezpieczne, i klapki są niebezpieczne. No same niebezpieczeństwa czyhają, więc może jednak coś krótszego, drogie panie, zwłaszcza, że upał idzie. Zostawmy te spodnie w spokoju.
1: Spodnie palazzo, jak sama nazwa wskazuje, jak
0: do
1: wyjdziesz
0: pałacu.
1: Z pałacu, to samochód podjeżdża z własnym szoferem, to można, a nie tak, że się biega po mieście samemu.
0: No gdzie tam, no absolutnie. Także ostrzegamy, bo naprawdę wiele przypadków już było, że komuś się gdzieś tam wkręciło, ktoś nadepnął. Już nie chcę tutaj tworzyć żadnych historii tragicznych. Wystarczy tego wszystkiego.
1: Ale widzę, są takie też palazzo krótsze trochę. To znaczy już
0: no
1: powyżej
0: właśnie,
1: kostki.
0: Te krótsze są, że tak powiem,
1: bezpieczniejsze.
0: No. Tak. Mhm. Halina Frąckowiak, Dancing Queen już teraz na antenie Radio
1: Plus. Ale latem to fajnie, taki przewiew, to nie jest
0: no,
1: złe.
0: Przewiew jest niezły, proszę pana. No tylko chodzi o to, żeby się nie snuło tam po podłodze, bo to rzeczywiście kurze.
1: Szczególnie jak się jest Dancing Queen.
0: O właśnie, potańczmy już teraz chociażby w wyobraźni z Haliną Frąckowiak na antenie Radio Plus.

0: Miało być AI, a zrobiliśmy ojej. Bo już za minutę w pół do dziewiątej czas nas goni. Za chwilę wiadomości.
1: Czas na nie już teraz.
2: Reklama. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
3: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko! Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowik.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia. Przypomnijmy, do wypadku doszło we wrześniu 2024. W wyniku zderzenia dwóch aut zginął 37-letni mężczyzna, który podróżował z żoną i dziećmi. Do szpitala trafiła pasażerka, która jechała z Żakiem. Po wypadku oskarżony uciekł i nie udzielił poszkodowanym pomocy. Został zatrzymany w Niemczech, wcześniej wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Według biegłych Żak w chwili wypadku był pijany, a do tego pędził z prędkością 226 km na godzinę. Swoją brawurową jazdę nagrywał telefonem komórkowym. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. O szczegółach już teraz.
1: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar piwnicy w budynku mieszkalnym. Strażacy w trakcie akcji ujawnili na miejscu zwłoki 72-letniej kobiety. Ranny został 76-letni mężczyzna. W gaszeniu i ratowaniu ludzi brało udział 7 zastępów straży. Ich działania już się zakończyły. Teraz na miejscu tragedii czynności prowadzi policja i prokurator.
0: A mówił o tym Maciej Kurek. To na koniec jeszcze sport. Dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkele. Zapraszam. Nowe limity przy krakowskich cmentarzach. W życie weszły nowe zasady parkowania. Od wczoraj przy cmentarzach Podgórze i Grębałów obowiązują 2-godzinne limity postoju w godzinach od 7 do 18. Zmiany zarząd cmentarzy komunalnych tłumaczy potrzebą zapewnienia większej dostępności miejsc osobom podwiedzającym groby bliskich i uczestniczącym w pogrzebach. Zamiast scrollować telefon, poczytajmy książkę. Tak do czytania zachęcali wczoraj bibliotekarze w specjalnym tramwaju kursującym na linii numer 1. Akcję zorganizowała Biblioteka Kraków z okazji Światowego Dnia bez telefonu.
3: Chciałabym Pani zaproponować alternatywę dla ekranu.
4: No tutaj akurat Pani mi dała romans, bo ja jestem z epoki romansów.
5: Dla osób, które scrollują telefony, które przeglądają telefony, mamy przygotowane książeczki. Dla osób, które czytają książki, mamy przygotowane torby biblioteczne. Dla dzieciaków mamy takie tramwaje kartonowe. Promujemy czytelnictwo.
2: Wyjaśniała Krystyna Gębaczek-Lenart, kierownik filii numer 15 Biblioteki Kraków. Wydarzenie było częścią kampanii miejskiej Kraków. Tu czytam.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
2: Z oknami w Krakowie pochmurno, na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia nawet do 30 i pogoda w kratkę, biomet niekorzystne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Za 26 minut będzie 9, my z wami w czwartek, o już zaraz piątek.
9: No, nie obejrzał, nie wiadomo to już, kiedy. No. Dzień dobry, Kasia Kozimow.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Zapraszamy do 9. Teraz Sunshine Reggae.
8: A później Hot Stuff. Oj, podgrzewamy, podkręcamy atmosferę.
9: A co, w końcu mamy lato.

0: A teraz o tym, co się działo na stadionach. A nie, już nic o Mistrzostwach Świata.
1: Jak to nic o Mistrzostwach? No co ty, no nie... No
0: nie, dobra, tak. Mundial się skończy, my musimy mieć swoją sagę. Otóż wielkie poruszenie w internecie, ponieważ Robert Lewandowski trenuje nawet w jednej telewizji naszej informacyjnej. Widziałem transmisję z drugiego treningu Lewandowskiego.
1: Niemożliwe!
0: Pierwszy był, raz był drugi i oni to transmitują.
1: Czekamy na trzeci, będzie serial.
0: Tam się niewiele dzieje, trochę rozruchu, trochę pokopią piłkę, to tak sobie oszczędzają się tam na tym boisku. Ale internet zapłonął, bo Lewy tam w Chicago, w Ameryce poleciał, trenuje, a żona co? Na stadionie, co? Ale w Narodowym w Warszawie. Był koncert.
1: Banego jakiegoś.
0: Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
0: Wiesz, skąd to się wzięło?
1: Ja nie mam
0: pojęcia. Bo on ma zdjęcie, ten Bad Bunny, on się inaczej nazywa oczywiście, ale ma zdjęcie z króliczkiem, takim groźnym króliczkiem wielkanocnym. On się chyba przestraszył tego króliczka. Takie z dzieciństwa zdjęcie. I od tego ma taki pseudonim.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie, ale on w ogóle prawie jak Taylor Swift jest popularny.
1: Co najmniej.
0: I na Stadionie Narodowym koncert i Ania Lewandowska nie tam z mężem gdzieś tam pierwsze dni w pracy. Ona się poszła bawić.
1: Wcześniej teraz... kupiła bilet. Skąd mogła wiedzieć, że mąż wyląduje w Chicago?
0: A masz rację, przecież te bilety to się z rocznym wyprzedzeniem kupuje.
1: No. Jak przegapić taką okazję?
0: Tak.
1: Nie da rady.
0: No i teraz wszyscy albo się denerwują, że ona tam nie poleciała z nim, albo bronią, że brawo, niezależna kobieta tutaj ten, a ona po prostu miała bilet i się dobrze bawi, a pewnie sercem jest z Robertem.
1: No, a teraz ma drugi bilet i poleci do Chicago.
0: No i proszę.
1: Z czym problem?
0: A jak on ma zagrać za chwilę, bo mecz jakiś jest z tymi jakimiś białymi kapeluszami? White Caps, no.
1: To, jestem w klimacie.
0: To ten, to pewnie tam doleci na ten mecz.
1: I będzie całus. Sealed with a Kiss, Jason Donovan za chwilę w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Reklama.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus, Young Turks już za nami.
1: Dziękujemy za wszystkie wpisy dotyczące kawy, herbaty też i stolików kawowych. Właśnie, bo mówi się stolik kawowy, a Anita słusznie napisała, u mnie stoliczek kawowo-herbaciany także jest obecny.
0: No to dobrze, dziękujemy za to spotkanie. No i co, przy stoliczku radyjko też gra
1: i
0: cały czas.
1: I bardzo mi się Tomasz spodobał, nasz wierny słuchacz, który napisał, ja tam wolę czekolady. No i pewnie, chociaż na takie upały to gorąca czekolada, to nie wiem.
0: No ale taka na chłodno może tak może. Z bitą śmietaną. No przesadziłam, dobrze, przepraszam. I czarna porzeczka. To za chwilę na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plusa, przeboje z nutą nostalgii nieustająco. Zapraszamy, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Upały i burze. W najbliższych godzinach czeka nas dynamiczna pogoda. Posłuchajcie o alertach IMGW. Dziecko przyszło na świat z promilem alkoholu. Zgierska prokuratura zbada sprawę z podłódzkiego Ozorkowa. W Argentynie euforia, w Anglii rozpacz. To po półfinale mundialu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podwójne alerty IMGW przed falą nawałnic i upałów, tak będzie w najbliższych godzinach. Ostrzeżenia upałowe dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei alerty przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Ewakuacja harcerzy i usuwanie skutków nawałnic to była pracowita noc dla lubelskich strażaków. O szczegółach już teraz nasz reporter Maciej Kurek.
2: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
1: A podczas nawałnic na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawę bada prokuratura w Zgierzu. To po tym, jak w jednym z domów w podłódzkim Ozorkowie na świat przyszło dziecko z jednym promilem alkoholu we krwi. 36-letniej matce sąd już wcześniej odebrał troje dzieci.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Noworodek trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Kobiecie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, grozi 5 lat więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowem a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy w stronę Warszawy zderzyły się 3 pojazdy. Ranne zostały 3 osoby, wszystkie trafiły do szpitala. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem. Nie odrzucają władzy papieża, lecz to, co robi Bractwo Świętego Piusa X, odwołało się od dekretu stwierdzającego schizmę i ekskomunikę po nielegalnych święceniach biskupich. Rodzi się pytanie, czy dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem jest w ogóle możliwy. O tym publicysta katolicki Paweł Chmielewski.
4: Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości dialog mógł zostać rzeczywiście nawiązany, bo sama wola dialogu jeszcze nie wystarcza, jeżeli nie ma żadnych konkretów. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim bardzo poważne trudności teologiczne, ponieważ Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X negatywnie ocenia II Sobór Watykański.
1: Paweł Chmielewski uważa, że dziś dialogu nie ma, bo obie strony okopują się na swoich pozycjach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i fala krytyki na trenera Thomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili jego losy. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na tę krytykę trener Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją. Finał mundialu w niedzielę. Argentyna, przypomnijmy, zagra w nim z Hiszpanią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Niepewność i Marek Grechuta na początek tej godziny.

0: Co mi panie dasz i bajm w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii 18:19, prawie minut po 9:00 na zegarze, 16 dzień lipca w kalendarzu i to jest między innymi Dzień Kawi Domowej, czyli świnki morskiej. Przyznam, że kiedyś zdarzyło mi się wejść na forum poświęcone świnkom morskim i to był błąd, ponieważ tam było jeszcze więcej jadu niż na forach z kwiatkami, więc jeżeli mamy ochotę zachować swój dobrostan psychiczny, to lepiej na te fora nie wchodzić, a kawia domowa, czyli ta świnka morska, to potrafi sprawić dużo radości, choć niewielka, to przyjemnie, gdy się na przykład karmi, coś jej bardzo smakuje, to popcornikuje, podskakuje tak miło, więc warto sobie to obejrzeć. 19 minut po 9 teraz na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

The Arches i Sugar Sugar w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Kasia z Tomkiem pytali przed momentem o kawę czarną, białą, a ja mogę dodać, czy z cukrem. Jeśli jednak cukier niekoniecznie, to można sobie właśnie osładzać piosenkami. Mua Lolita i Alize już teraz w Radio Plus.

0: Material Girl i Madonna w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o ten materializm, patrzenie na pieniądze, to niektórych na przykład lepiej ubierać niż żywić. Być może jestem w tej grupie, ale a propos żywności polskiej, tego co my mamy najlepszego, jeżeli chodzi o nasze potrawy. Wspominałam wczoraj o rankingu Taste Atlas, w którym nasza szarlotka zajęła drugie miejsce w takim ogólnoświatowym zestawieniu 95 placków najlepszych na świecie. A teraz też Taste Atlas zaktualizował polskich 100 najlepszych potraw i tutaj głosują nie tylko Polacy, ale także i zagraniczni i turyści także, którzy mieli okazję spróbować naszych potraw. I jeżeli sobie spojrzymy na ten pierwsze miejsce, to jest ich kilka, bo jeżeli chodzi o ceny, to na przykład gołka, redykołka, a także pierogi ruskie i kiełbasa staropolska są na pierwszym miejscu ex aequo. Następnie mamy barszcz czysty czerwony, kołduny, a potem zupa borowikowa. Jeśli sobie spojrzymy też dalej, to w pierwszej dziesiątce mamy pączki, mamy także bryndzę podhalańską i bunt, czyli bardzo serowo. Dalej są takie ciasta jak marcinek, kiełbasa wędzona, mamy rolady z modrą kapustą, oscypek, karpatkę, kabanosy staropolskie, placki ziemniaczane, szarlotkę na 19 miejscu i na 20 na przykład rosół skóry. A jeżeli chodzi o rosół w Polsce, to jest szansa, że rosół zostanie wpisany najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, a być może w przyszłości także na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. I o tym za chwilę. Na zegarze 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Seweryn Krajewski w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
3: Reklama.

0: How do you do i Roxette na koniec 9:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Czy będzie rozłam w największej partii opozycji? Za chwilę komentarze polityków. Przybywa przypadków boreliozy w Polsce. Kleszcze są szczególnie aktywne. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść. Kierownictwo partii nakazało działaczom opuszczenie swoich stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z PiS. Tej decyzji podporządkował się już Jacek Sasin, ale Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować swojego stowarzyszenia. Czy to ultimatum dla byłego premiera? Zapytaliśmy posła PiS Kacpra Płażyńskiego.
2: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
1: Były już członek PiS-u, poseł Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
3: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiS-ie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiS-u również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
1: Mateusz Morawiecki swoje stowarzyszenie nazwane Rozwój Plus założył już w kwietniu. Od początku powodowało napięcia w partii. Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą propozycje konkretnych reform systemu, a nie kolejnych doraźnych działań. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
4: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
5: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
4: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 15 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku to choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne. Zapytaliśmy, jak takiego kleszcza usunąć?
6: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne na drobne ustroje.
1: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i ostrzega.
6: Nie zaleca się żadnego kręcenia, wykręcania kleszcza, stosowania żadnych środków. Nie przecieramy alkoholem, nie dajemy żadnych tłuszczy. Kleszcza po prostu wyciągamy jak najszybciej.
1: A w przypadku obrzęku na skórze należy zgłosić się do lekarza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę. Wszystko po tym, jak na początku lipca nielegalnie wyświęcili biskupów. Zdaniem Bractwa ich odwołanie zawiesza wykonanie dekretu o ekskomunice.
7: Efekt zawieszenia wykonania to nie, że jest zawieszony dekret jako taki, tylko wykonanie do momentu rozstrzygnięcia, nie? Jeżeli teraz autor się ustosunkuje, bo ma na to 30 dni, do tego ich rekursu, w takim rekursie trzeba prosić o poprawienie lub zmianę i oni podtrzymają decyzję, no to wtedy przysługuje ten rekurs hierarchiczny do przełożonego wyższego do sygnatury apostolskiej.
1: Mówił prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ksiądz dr Rafał Kamiński. Jak dodał, dykasteria nauki wiary może także nie odpowiadać na pismo lefebrystów, czyli zastosować tak zwaną ciszę administracyjną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Total Eclipse of the Heart i Bonnie Tyler. Teraz w radiu.

0: YMCA i Village People w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Ostatnio pytałam Was o te wakacyjne książki z dzieciństwa. Pojawiał się także Szatan z 7 klasy i jest dobra wiadomość dla tych, którzy bardzo lubili i serial, ale także i książkę, bo powstaje nowa produkcja. Tym razem wielki ekran i Szatan z 7 klasy na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego oczywiście będzie trochę zmieniony. Ten film Mariusza Puiszo będzie trochę jak przygody Indiana Jones, ponieważ będą tam takie wątki wplecione, których w powieści nie było, bo na przykład pojawi się coś ze skarbami napoleońskimi, więc będzie troszeczkę tych historii więcej i ten film już w 2027 roku, czyli za rok, pojawi się na ekranach. Pierwszy klaps do Szatana z 7 klasy padł w kwietniu i w roli Adama Cisowskiego zobaczymy Macieja Tomaszewskiego. To jest taki aktor, który kojarzy nam się przede wszystkim z dubbingiem, między innymi jak wytresować smoka, bo to z tych ostatnich, ale i także w serialach się pojawiał, więc na Szatana z 7 klasy czekamy do przyszłego roku.
1: Reklama.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
2: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama.

Hasta mañana i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 26 minut do 11. Omówiłam już o rosole, choć dzisiaj nie niedziela, to rosół to jedna z tych najważniejszych zup w większości polskich domów. I tak jak wspominałam, na 20. miejscu rosół polski, rosół skóry, znalazł się na takiej liście 100 najlepszych potraw z Polski portalu Taste Atlas. A jeśli chodzi o rosół, to tak jak wspominałam, również ma on szansę pojawić się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na razie jednak na tej krajowej. I prace trwają o to starania. Zajmuje się to Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Króla Jana III Sobieskiego. I to jest też pytanie do Was, bo rosół to jest zupa wyjątkowa. Chociaż są regiony w Polsce, gdzie rosół nie ma aż takiego znaczenia, jak w większości kraju, bo na przykład na Śląsku rosół nie jest tą zupą niedzielną. Jak to wygląda u Was? Z czym ten rosół się podaje? Dajcie znać. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. I jakie znaczenie ma dla Was rosół? O to dziś pytam, a do oddania mam coś, co przyda się na plaży. Ręcznik od Radia Plus. Jeremy Jackson, Piazza Dora, teraz.

0: Runway i Del Shannon na koniec, nie na koniec, bo do 11 jeszcze 15 minut i do 11 jeszcze między innymi Vangelis w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
4: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jestem z miasta i elektryczne gitary na koniec 10 do 11, 3 minuty za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejna tragiczna noc. Na Ukrainie zginęło ponad 20 osób. W Kielcach zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie mężczyzny. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio zbiera na pralkę dla bezdomnych. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojna noc. Na Ukrainie Rosjanie zaatakowali południe, wschód i centrum kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. W Kijowie zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Na całej Ukrainie zginęło ponad 20 osób. Odessa była bombardowana codziennie przez 6 ostatnich dni. Obudziłam się kilka minut przed eksplozją. Wszystkie okna, klimatyzacja i cały balkon wyleciały w powietrze. Nie rozumiałam, co się dzieje. Widziałam wszystko jak przez mgłę. W przedpokoju była krew, popękały rury i zalały mieszkanie. Wszędzie były odłamki. Dziś w Sumach na północy, a także w Odessie na południu kraju ogłoszono dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Kielcach zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie. 45-latka. Mają 14 i 15 lat. O szczegółach Weronika Wawszczyk.
2: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
3: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
2: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać trzech nieletnich napastników.
1: Nie odpowiedzą jak dorośli, o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Mogą trafić do zamkniętego poprawczaka. Ceny paliw ponownie w górę, tylko w ciągu ostatniego tygodnia średnio podrożały o 20 groszy za litr.
4: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach, a tu zawsze było rujno, no bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
5: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
6: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze.
5: Nie.
6: A mówią, że ma być jeszcze
7: więcej. No.
6: Cały czas idą do góry.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Ceny rosną z powodu ponownego wybuchu wojny pomiędzy USA a Iranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrzeba pralki dla bezdomnych. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie zbiera na nowe urządzenie do pralni. Codziennie korzysta z niej ponad 30 osób bez dachu nad głową.
8: Jedna z kilku pralek, które właśnie w dziele tutaj w pralni mamy, daje nam już do zrozumienia, że chciałaby się udać na emeryturę. W dziele ze względu na ilość prania potrzebujemy takiej pralki przemysłowej. To już jest pralka takiej sprawdzonej marki, którą mamy gdzieś tam zweryfikowaną, że posłuży nam przez lata.
1: Mówiła Aleksandra Wendel. Była potrzeba jeszcze 18 000 zł. Placówka pomaga też w wychodzeniu z bezdomności.
9: W związku z tym te osoby również chodzą do urzędu czy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne szukając pracy. Oczywistym jest, że te osoby po prostu potrzebują iść czysto, czuć się zadbane, pachnące świeże.
1: Dodawał Mateusz Faliszek. Do 2 sierpnia można jeszcze wpłacać datki na zbiórkę lub na konto bankowe dzieła pomocy Świętego Ojca Pio.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. O rosół dzisiaj pytam, choć to nie niedziela, to do rosołu dobrze się przygotować. I Marta w tej sprawie napisała, jeśli chodzi o rosół, to ja osobiście rosół lubię gotować, ponieważ wiem, że każdy chętnie go zje. W zależności od tego, czy jest lato, to wtedy powiedzmy jest to mięsko drobiowe, indyk, oczywiście dodatek wołowego mięsa, natomiast zimą zamiast za indyka można dołożyć kaczkę. No i w ogóle wygląda super, jak się gotuje. Wszystkie te warzywa, ta zielenina, sam wygląd już sprawia, że chce się go jeść. U mnie generalnie wszyscy jedzą ze smakiem prawdopodobnie, chociaż ja osobiście uwielbiam rosół z ziemniakami. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, taki rosół z ziemniakami dawała moja babcia. Do tego była porcja mięska albo ugotowane w rosole warzywa. I taki rosół z ziemniakami przypomina mi smak dzieciństwa. Z pozdrowieniami od Marty. Marto, także mnóstwo pozdrowień dla ciebie. No i tych pyszności rosołowych, jeśli właśnie takie wspomnienia przywołuję. Właśnie, bo rosół w zależności od tego, w jakim regionie Polski jest, to niektórzy jedzą z makaronem, inni z ziemniakami, też rosół z ryżem. Jak to wygląda u was? Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości. 691-141-141. SMS-owy numer dla was. Tak jak wspominałam, 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Reklama.

0: First is Lecz w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 28 minut do południa. Można pomyśleć już o popołudniu, na przykład niedzielnym, albo przed południu, bo zazwyczaj wtedy gdzieś tam delikatnie mruga do nas rosół postawiony na kuchence. Czy tak jest u ciebie, Mario? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moje smaki dzieciństwa to rosół z kaszą manną, a było to w województwie mazowieckim, za Grójcem, w miejscowości Belsk Duży. Czyli... jest to zagłębie owocowo, to znaczy jabłkowe. I tam moja babcia każdą niedzielę serwowała rosół z kaszą manną, czyli kasza manna była wylewana wcześniej na talerz, żeby wystygła i taka cienka warstwa, kroiła później w kosteczkę i na to szedł dopiero rosół, włoszczyzna, która była w rosole, no i dużo natki, pietruszki. I to pamiętam bardzo, bardzo mi to smakowało wtedy. Dzisiaj sama w domu tego niestety nie robię.
0: Trochę już za dużo pracy z tą kaszą manną.
1: Myślę, że tak. Nie potrafię ugotować, bo ja mi się klupy robią.
0: A to też jest pomysł na rosół z kluseczkami, bo tych pomysłów na dodatki do rosołu też jest mnóstwo i chyba też przepisów na rosół jest mnóstwo. Czy ten rosół jest dla ciebie taką zupą właśnie niedzielną? Czy wyobrażasz sobie niedzielę bez rosołu?
1: U mnie rosół jest właśnie... W tygodniu nie ma dnia, żeby nie było rosołu. Uwielbiam.
0: Czyli to jest taka zupa bardzo ważna. To jest zupa nad
1: bardzo
0: zupami.
1: Ważna. Tak, z lanymi kluskami najbardziej lubię dzisiaj. Z lanymi kluskami. Ręcznie robione takie, tak.
0: Super. Prezent mam dla ciebie. Ręcznik plażowy od Radia Plus. To przed rosołem albo po rosole na plaży można się rozłożyć, wygrzewać. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrowię może znajomych moich z miejscowości Belzyk Duży oraz Mogilnica, która jest niedaleko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. No i oczywiście Was, Radio Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, udanego dnia, do usłyszenia.
1: Noc.
0: Jennifer Page i Crash teraz w Radio Plus. Właściwie to już za moment, a właściwie może już tak być w cieniu, w tle właściwie. A jeśli chodzi też o rosół, to można sobie o nim trochę też posłuchać na radiopus.pl w Smakach z Plusem. Aleksander Baren i Agnieszka Kraszewska o tym rosole polskim trochę opowiadają, jak go przygotować też.

0: W Radiu Plus na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. Grace Jones i Simply Red. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Stars i Simply Red na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja dziękuję za dziś. Jutro słyszymy się po 9:00. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś wyrok dla mordercy z trasy Łazienkowskiej. Sąd ma zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. Ukraina ma nowego premiera. Za chwilę szczegóły. Karmelici wspominają objawienia z czasów średniowiecza. Dzisiaj uroczystości w Lublinie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę i spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Sąd ma dzisiaj zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. O szczegółach Michał Rawa.
2: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę. Stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
1: Warszawski sąd zbiera się o 12.45.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał na to stanowisko Siergieja Koreckiego. To były szef państwowy przedsiębiorstwa Naftohaz, czyli giganta paliwowo-energetycznego. 48-latek zastąpi w fotelu premiera Julię Sfirydenko, która pełniła tę funkcję przez niemal rok. To już trzeci szef rządu w Kijowie w czasie wojny. Przed rządem stoją jasne zadania, jakich oczekuje społeczeństwo ukraińskie. Kompleksowe zaopatrzenie sił obronnych, rozbudowa naszego kompleksu wojskowego, przemysłowego, wsparcie społeczeństwa, przygotowanie i przejście kolejnej zimy, wsparcie biznesu oraz wzmacnianie współpracy z partnerami.
3: Posilenia взаємодії з партнерами.
1: Mówił Korecki w przemówieniu w Radzie Najwyższej Ukrainy. Parlamentarzyści jeszcze dzisiaj mają powołać też nowych ministrów rządu. Coraz więcej szczurów w gdańskim Śródmieściu. Gryzoni przybywa mimo deratyzacji.
4: Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często właśnie problemy związane z tym, że w jatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, gdzie wiemy, że w żłobkach czy przedszkolach też się pojawiają i w związku z tym trzeba działać.
1: Mówił Marcin Bildziuk, przewodniczący zarządu dzielnicy. Miasto rozpoczęło kampanię Szczur ma nosa. Ma zachęcać do właściwego wyrzucania odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To szczególne święto dla karmelitów z Lublina. Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystości nawiązują do objawień maryjnych z czasów średniowiecza i są okazją do dziękowania za dar szkaplerza, mówi karmelita Bosy i przeor lubelskiego klasztoru ojciec Piotr Jackowski.
5: Przybywając z krucjatą, właśnie rycerze, którzy podejmowali walkę o ziemię świętą, w pewnym momencie doszli jednak do wniosku, że w inny sposób chcą zawalczyć o ziemię świętą, o swoją relację i bliskość z Bogiem, udając się właśnie na górę Karmel, podejmując życie pustelnicze i tam na modlitwie chcieli w taki sposób walczyć. I za patronkę obrali Matkę Bożą.
1: Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona dziś w kościele przy ulicy Świętoduskiej o godzinie 18:00. Będzie jej przewodniczył ksiądz Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii błogosławionego biskupa Władysława Gorala w Lublinie.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Przełom w sprawie śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca po spotkaniu w miejscowej remizie. Prokuratura rejonowa w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się w bójkę z 25-latkiem. O szczegółach z Zakopanego Łukasz Bobek.
7: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty. Nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
6: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. 10 sierpnia ruszy remont wiaduktu nad aleją 29 listopada. To oznacza utrudnienia w tym obszarze. Dostępne będą tam tylko 2 środkowe pasy na czas remontu, który potrwa nieco ponad 2 tygodnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: W Krakowie dziś bardzo ciepło i nawet słonecznie, na termometrach do 27 stopni, ale synoptycy zapowiadają burzę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: To już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski. Przed nami piękny weekend. Będziemy w Sopocie już od jutra, bo w sobotę w Sopocie wielki włoski koncert. A zaczynamy przebojem Woman in Love z albumu Guilty Barbra Streisand.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 16 lipca 1984 roku ukazał się debiutancki album formacji Sade, płyta Diamond Life. Na czele zespołu charyzmatyczna wokalistka Sade Adu. No i piosenki z tej płyty odnosiły spore sukcesy na listach przebojów. Your Love is King to był przebój debiutancki, świetna ballada, fantastyczny utwór. Także piosenka Smooth Operator, no to już był absolutny przebój. Piosenka na singlu ukazała się w sierpniu 1984 roku i podbiła listy przebojów. Połączenie soulu, lekko jazzujące klimaty, muzyka pop i świetni muzycy, którzy grają przez całą karierę formacji Sade. Smooth Operator.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg 9,99 kupując dwa opakowania.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza Dorzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, jeden z największych hitów europejskiej muzyki drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Piosenka, która przyniosła niesamowitą popularność zespołowi. Po latach polscy DJ z formacji Komodo odświeżyli ten utwór, no i piosenka znowu stała się wielkim hitem.
1: Pora sięgnąć na półkę z płytami na specjalną okazję.
0: I wyciągamy album z największymi przebojami francuskiej formacji Chocolates. Na tym krążku m.in. utwór El Bimbo. To nie jest oryginalne wykonanie, ale w Europie po sukcesie oryginalnej wersji pojawiło się kilkanaście innych i my właśnie wybraliśmy jedną z nich. W oryginale w roku 1974 francuska grupa Bimbo Jet wylansowała tę piosenkę. Utwór doczekał się wielu wersji, m.in. orkiestry Paula Muriata. Utwór cieszył się też powodzeniem we Włoszech. Tam nawet dopisano włoski tekst. A grupa Chocolates to znakomici muzycy sesyjni, którzy odświeżali stare hity, ale też zdarzało im się nagrywać wersje współczesnych piosenek. Oto El Bimbo z repertuaru grupy Bimbo Jet w wykonaniu formacji Chocolates.

0: To była Sandra in the Heat of the Night. Od połowy lat 80. lansowała takie fantastyczne piosenki, a wszystko zaczęło się od hitu Maria Magdalena. Potem były kolejne, wśród nich właśnie In the Heat of the Night.
1: Zrobiło się gorąco, ale gorąco będzie też jutro i w sobotę i nie możemy się doczekać, bo z samego rana
0: wyjeżdżamy do Sopotu. Tam będziemy prowadzili audycję od godziny 12 do 16. No i będziemy opowiadali o tym, co będzie się działo w sobotę w Operze Leśnej. Jeden z wykonawców, Albano, obiecał, że wpadnie do nas, bo już dzisiaj przylatuje do Polski. Jutro odwiedzi nasze przenośne studio, bo zabieramy ze sobą całą aparaturę i z Jankiem wspólnie będziemy prowadzili audycję i w piątek, i w sobotę.
1: A w sobotę od godziny 14 do 16 to już tak na świeżo przed samym tym wydarzeniem, bo wówczas na scenie oprócz Albano jeszcze pojawi się duet Ricky Epoveri.
0: A teraz przed nami grupa Various Monks i Ruchome Piaski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
12: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
11: Dlaczego?
12: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
11: A jak coś się zepsuje?
12: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
11: Tort też kupi?
12: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.

0: To była grupa Goomba Dance Band i Son of Jamaica. Piosenka w roku 1980 podbiła całą Europę. To był dobry czas dla niemieckich zespołów, które nagrywały utwory w klimatach disco. Boniem odnosili niesamowite sukcesy pod wodzą Franka Fariana, również grupa Eruption, a także formacja Saragossa Band. I do tego grona dołączyli muzycy grupy Goomba Dance Band ze swoim przebojem Son of Jamaica. Potem były kolejne, między innymi Seven Tears. Te utwory cieszyły się powodzeniem w europejskich dyskotekach.
1: Słońce Jamajki, no my mamy polskie słońce, też ładnie grzeje w ostatnich dniach, dzisiaj również. A przed nami gorący weekend, nie tylko muzyczny, ale i sportowy, bo niedziela to finał mundialu.
0: A jeszcze wcześniej w sobotę Francuzi z Anglikami zagrają o trzecie miejsce, a w niedzielę Hiszpania, Argentyna. Komu będziesz kibicował?
1: Powiem szczerze, że albo Hiszpania, albo Argentyna. Ty przy twojej miłości do Hiszpanii to pewnie...
0: Oczywiście, że będę kibicował Hiszpanom, chociaż mam pewien dylemat związany z Leo Messi, bo to piłkarz, którego uwielbiam, miałem przyjemność go aż 30 razy oglądać na żywo podczas meczów Barcelony. Teraz też pokazuje, że pomimo tego, no, że PESEL pokazuje, że już powinien przejść na piłkarską emeryturę, a on wciąż jest fantastyczny. Te wczorajsze dwa podania, dwie asysty Messiego, to jest naprawdę absolutny majstersztyk i on, w zasadzie on dał w ten finał Argentynie. Żal mi trochę Anglików, bo liczyłem, że utrą nosa Argentyńczykom, ale myślę, że dobrze, że w finale spotkają się dwie drużyny, które mają w swoim gronie wirtuozów piłki nożnej, bo przecież Yamal to taki następca Messiego w Barcelonie i też czołowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii, rozkręcał się z meczu na mecz. Ja myślę, że po prostu znakomicie zagra podczas...
1: Sądzę, że to będzie na pewno ciekawe widowisko dla tych, którzy kochają piłkę nożną. No dobra, to w oczekiwaniu na mecze teraz Eurythmics na koniec naszego spotkania czwartego.
0: Here comes the rain again.
1: No i przypominamy, że też wakacyjne wydanie prywatki dzisiaj od godziny 20. Bardzo dziękuję, Marek Sierowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.
4: Let's go, girls.

0: Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść. Zbieramy komentarze polityków. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. Są zarzuty. Puchar piłkarskich mistrzostw świata z kwiatów można podziwiać w Katowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie ze stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. Inaczej grozi im wykluczenie. Mateusz Morawiecki nie chce jednak rezygnować ze swojej inicjatywy, którą nazwał Rozwój Plus. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
1: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za tę decyzję należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
2: No, to, że was wyrzucą.
1: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
0: Jacek Sasin apeluje z kolei do byłego premiera.
3: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
0: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreśla, że cele stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego stoją w sprzeczności z działalnością partii. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. Prokuratura w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się w bójkę z 25-latkiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
4: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
0: Podejrzany nie przyznał się do winy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Można już dostać 300 zł na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Wypłacono na razie 48 milionów złotych. Rodzice przyznają, że przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego to spory wydatek.
6: Powoli jest kompletowana, ale jeszcze na spokojnie. Mamy dopiero połowę lipca, nie ma co się spieszyć.
2: Czyli nie na ostatnią chwilę.
6: Nie, absolutnie nie. Uważam, że lepiej mieć troszeczkę zapasu. Te 300 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach to jest niestety troszeczkę za mało. Nowy plecak, piórnik, to wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego. Ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
0: Wnioski o 300 zł wyprawki można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: W niedzielę finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią na stadionie w Nowym Jorku. Tymczasem już teraz w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać Puchar Mundialu ułożony z kilku tysięcy kwiatów.
7: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba bardzo.
8: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
7: Ale tak więcej z dołu, żeby oblamowanie tak żółtego było.
9: Ładne.
10: Za chwilę finał.
8: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
9: Argentyną. Taki żywiołowy.
10: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
8: Lamine Yamal.
7: Bo Argentyna ma inną Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
10: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
8: Skromnie. 1-0.
10: Może karne zdecyduje.
8: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
0: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w duchowości karmelitańskiej. Dziś wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej. We wszystkich karmelitańskich klasztorach trwają uroczystości, także w tym krakowskim na Piasku.
12: W naszym zakonie właściwie to jest ranga uroczystości, czyli najwyższe z możliwych obchodów liturgicznych. To jest główna uroczystość naszego zakonu, właściwie patronalna uroczystość. Każda msza święta dzisiaj jest uroczysta.
11: Mówił ojciec Adam Matoryn, przeor krakowskiego klasztoru karmelitów na Piasku. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter. Od objawienia i otrzymania szkapleża mija 775 lat. Przez cały dzień jest otwarty klasztorny ogród i krużganki, a także muzeum, które można zwiedzać z przewodnikiem. Niemal codziennie korzysta z niej 25 podopiecznych. Pralnia w Dziele Pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie. Pralki chodzą tu non-stop. Konieczna jest jednak nowa, która kosztuje blisko 28 tysięcy złotych. Trwa internetowa zbiórka pieniędzy na ten cel. 10 tysięcy złotych jest już od darczyńcy, potrzeba jeszcze prawie 18 tysięcy. Do 2 sierpnia można wpłacać datki na zbiórkę lub na konto bankowe Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
11: A w Krakowie do 27 stopni, dużo słońca. Synoptycy zapowiadają burze w całym regionie, więc lepiej mieć ze sobą parasol, biomet niekorzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Wspaniały duet na początek tej godziny. Chris Dorman i Suzy Quattro, Stumbling In w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Halo, hej, hej! Wakacyjnie, prawda? Jeden z największych hitów ery disco, rok 79, czyli końcówka lat 70. No i tekst opowiada o bogatej kobiecie z wyspy Bahama, która ma 6 pięknych córek na wydaniu, ale żadna z nich nie może znaleźć sobie męża, co spędza matce sens powiek. Zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się przyjemnie, a za chwilę w Radiu Plus Céline Dion i Krzysztof Krawczyk.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Reklama.

Krzysztof Krawczyk, który był obdarzony cudownym, wspaniałym głosem i no, bardzo miło nam się wraca do tych właśnie jego przebojów, Rysunek na szkle. Jeszcze przyjemniej się słucha radio odpoczywając gdzieś po prostu, tak? Być może niektórzy z was właśnie na urlopach, to serdecznie pozdrawiamy. Tylko troszkę zazdrościmy, tak? W oczekiwaniu na własne urlopy, ale myślę, że na każdego przyjdzie pora, żeby trochę wypocząć. Najważniejsze, żeby trafić do fajnego miejsca i złapać w miarę dobrą pogodę, a o resztę to już my zadbamy. Fancy teraz i Bolero.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
19: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
18: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
20: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
21: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
0: Reklama.
22: Radio Plus Kraków.
0: Radio Plus Kraków.

0: No i to już prawie godzina 14 na zegarze, czyli w Radiu Plus za chwilę pora na wiadomości, które będzie miał Mikołaj Gromec.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
8: Dlaczego?
7: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
8: A tort?
7: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox, tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus Kraków.
17: Dwadzieścia lat więzienia dla Łukasza Żaka za wypadek na trasie łazienkowskiej. Ukraińcy protestują przeciwko rekonstrukcji rządu. Za chwilę szczegóły. Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żako zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać po 15 latach za kratami. Dwa lata temu pijany jechał ponad 200 km na godzinę i nagrywał to telefonem. Uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego rodzina trafiła do szpitala. Na tę karę pracował pan latami, mówił do Łukasza Żaka sędzia Maciej Mitera.
18: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
17: Wierzę w polski system penitencjarny. Mam nadzieję, że w więzieniu nauczą pana kinderstuby, dodawał sędzia Mitera.
18: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
17: Łukasz Żak musi też zapłacić prawie 1 000 000 złotych rodzinie mężczyzny, którego zabił. Wyrok jest nieprawomocny. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące ludzi wyszły na ulicę protestować przeciwko dymisji ministra obrony Michaiła Fedorowa. Według doniesień medialnych Wołodymyr Zełenski chce, by zastąpił go Ihor Kylmenka, dotychczasowy szef MSW. Ukraińcy, którzy protestują pod kancelarią prezydenta w Kijowie, mówią, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Na kartonach służących jako banery można zobaczyć hasła Fedorow najlepsze, co stało się z ministerstwem i Fedorowa z powrotem. Jestem oburzona. To czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie jest w interesie naszego kraju. Fedorow może nie jest idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w krótkim czasie. Fedorow był na stanowisku ministra obrony przez 7 miesięcy.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Są pierwsze wyniki badań sanepidu po zakażeniach salmonellą w Toruniu. Do szpitala trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
8: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii z wymazów pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki.
17: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą mają też podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie, łącznie prawie 70 osób.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Zebrane środki wesprą m.in. rodzinne domy dziecka, mówi Patrycja Rowińska z fundacji.
10: Nasz grant Grunt to Rodzina pomaga właśnie spełniać takie marzenia małe i duże. Jedna z naszych rodzin była ostatnio w górach, więc no to są wspaniałe historie i bardzo cieszymy się, że dzięki temu te rodziny mogą spędzić chociaż chwilę takiej beztroski i wytchnienia w czasie letnim.
17: Akcję Zabierz Dobro na Wakacje można wspierać poprzez stronę internetową Fundacji Świętego Mikołaja.
19: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Kolejne zmiany w szpitalu Babińskiego w Krakowie. Blisko 57 milionów złotych trafiło do placówki na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. Wyremontowane zostaną 2 budynki szpitala, w których powstaną oddziały oraz poradnie dla młodych pacjentów.
20: W budynku 3B będzie funkcjonował ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna, także oddział dzienny psychiatryczny. W budynku 5A będzie funkcjonował oddział stacjonarny dla dzieci i młodzieży. Remontujemy ten budynek, aby dostosować się do dzisiejszych standardów.
19: Mówi Michał Tochowicz, dyrektor szpitala Babińskiego w Krakowie. Wartość inwestycji to blisko 200 milionów złotych. Są skierowane do tych, którzy chcą głębiej zrozumieć i przeżywać liturgię Kościoła. Rekolekcje Misterium Fascinas, które potrwają od 11 do 13 września w opactwie benedyktynów w Teńcu. Zapisy rozpoczną się już w poniedziałek o godzinie 16 przez stronę internetową Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Misterium Fascinas to jedne z największych warsztatów liturgicznych w Polsce. Liczba miejsc jest ograniczona.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
19: W Krakowie w końcu słonecznie i bardzo ciepło. Na termometrach do 27 stopni i możliwe burze. Cieszmy się pogodą, bo w przyszłym tygodniu deszczowo.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 6 minut po godzinie 14 to dobra pora, żeby podnieść ręce do góry. Ocalanie już teraz i Hands Up w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Kochanie, masz to wszystko, czego chcesz, czego pragniesz. Roy Orbison, You Got It. A jeżeli ktoś akurat ma ochotę, chciałby, być może wymarzył sobie, żeby otrzymać ręcznik plażowy od Radia Plus z naszym logo, no to prosta sprawa, dajcie znać SMS-owo już teraz pod 691-141-141. Wszakże wakacje w pełni, no właściwie jeszcze dobre półtora miesiąca przed nami. Na pewno będzie niejedna okazja, żeby gdzieś nad wodę się wybrać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
7: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT! Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
8: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
9: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: No to zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, summertime. Mungo Jerry. No i faktycznie, lato w pełni, dzisiaj grzeje niesamowicie, także jak ktoś może, to pewnie korzysta. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Teresy. Tereso, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, co powiesz na ręcznik plażowy? Napisałaś, że się przyda, bo wybierasz się na wakacje i to nie sama.
1: Tak, takie mamy plany i myślę, że ręcznik bardzo nam pomoże w tej realizacji. Jak będzie ręcznik, to już pewnie wszystko się uda. Planujemy wyjechać pierwszy raz, prawda? Nigdy się takie plany, moje marzenia nie spełniły. Zabieram w wyjazd 4 córki i 7 moich wnuków i chcemy ten czas spędzić kilka dni sami.
0: Bardzo
1: rodzinnie. Razem przede wszystkim.
0: Na dokładnie, pewno. Dokąd? Dokładnie. Gdzieś nad wodę?
1: No, planujemy Krynica-Zdrój.
0: Pięknie.
1: Góry, jednak góry.
0: Pięknie, mimo wszystko pięknie. To w takim razie udanego wypoczynku wam życzę i pozdrawiam bardzo ciepło.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wypoczynku dla wszystkich. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Plus i oczywiście wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3, tam są drzwi.
15: Vox, tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
0: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
24: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
25: Wiosna, wiosna,

0: po amerykańsku się zrobiło na koniec tej godziny. To Red Box for America. Zbliżamy się powoli do 15 w Radio Plus. Za chwilę pora wiadomości.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
3: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
4: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Obrona zapowiada apelację w sprawie wyroku dla Łukasza Żaka za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia rozmawia z lekarskimi związkami o reformie systemu. Za chwilę też biblioteka w Galerii Handlowej w Zielonej Górze. Jest 15. Marcin Bartnik. Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach odsiadki. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
1: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
0: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, o taki zabiegała prokuratura i jak mówi Katarzyna Niemiec-Rudnicka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście.
2: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
0: Do wypadku na trasie łazienkowskiej w stolicy doszło 2 lata temu. Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę. Uderzył w inny samochód, zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Od godziny trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozorowanych.
3: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Komentowała Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL-u. Wśród zapowiadanych przez resort zmian są m.in. jawność umów z NFZ-em, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Zderzenie 4 samochodów na A4 na wysokości Opola. Autostrada w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W wyniku wypadku między węzłem Opole Południe i Zachód rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Teraz postępujące zmiany klimatyczne w Himalajach widziane z ziemskiej orbity. W ciągu 10 lat w Butanie stopiło się wskutek ocieplenia klimatu 27 lodowców. W sumie ich powierzchnia skurczyła się o 9%. Lodowce magazynują wodę i uwalniają ją do wielkich rzek Gangesu, Brahmaputry, Indusu i Yangtze na obszarach Indii, Nepalu, Chin, Pakistanu i Butanu. Ich brak zagraża ponad 2 miliardom mieszkańców Azji. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2025 należał do najcieplejszych w historii pomiarów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Wracamy do kraju. Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej.
5: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie to okej.
6: Okay. Czy będzie popularny, jak myślisz?
5: Mogłoby zdać egzamin, o tako. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
7: Dużo obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swoim drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miał być, no bo faktycznie to dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
8: Każdy kąt, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
0: Z klientami galerii, zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Odkryty basen Wandzianka został ponownie otwarty dla mieszkańców i gości. Tam po stwierdzeniu występowania bakterii E. coli w wodzie sanepid musiał wydać zgodę na ponowne otwarcie. Odkryty basen Wandzianka działa w ramach kompleksu sportowego KS Wanda przy Bulwarowej 39 tuż obok Zalewu Nowochódzkiego. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 10 do 19. Jedna z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, Kościół Świętego Idziego, zabrzmi jazzowymi dźwiękami. Miejsce wypełnione ciszą i modlitwą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, mówi Maciej Adamczak, artysta.
10: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Jest to też duży kościół kameralny, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
9: Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w tym roku miasto obchodzi także 100-lecie pierwszego koncertu jazzowego właśnie w Krakowie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
9: W Krakowie do 27 stopni, dużo słońca, jutro jeszcze cieplej, bo nawet 30. Cieszmy się upałami, bo w przyszłym tygodniu załamanie pogody.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Show musi trwać, dlatego już teraz w Radio Plus Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 15. Radio Plus.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Lombard i szklana pogoda. Całe szczęście, jak się wyjrzy przez okno, to na zewnątrz jest jak najbardziej słoneczna i upalna pogoda, czyli takie lato w pełni. Nawet dla niektórych zbyt upalnie, można powiedzieć, i trzeba szukać miejsc, gdzie jakiś wiatraczek albo przyjemna klimatyzacja. Chociaż da nam trochę chłodu. Ale nie ma co narzekać, jak jest zima, to jest zimno, a jak jest lato, to jest ciepło. Tak przynajmniej być powinno. W Radio Plus za chwilę John Lennon.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie. Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyklingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
2: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
1: Reklama.

przyjemnie, tak jak właśnie potrafił John Lennon prosto do uszka. Woman. A za chwilę będzie szybciej i to już taki przedsmak tego, co dzisiaj od 20 do 22, mianowicie taka wakacyjna odsłona prywatki z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą i tego typu klimaty na pewno się pojawią. Samantha Fox.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyklingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
0: Reklama.

0: Piękny akcent na koniec naszego czwartkowego spotkania. To Seal Kiss from Rose, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro z Markiem Sierockim zapraszamy na żywo z Sopotu od godziny 12. Także dobrego popołudnia życzę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
2: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
1: Reklama.

0: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Mimo protestów parlament Ukrainy powołał nowy rząd. Duże uderzenie w narkobiznes w Opolu. Jest 16. Marcin Bartnik. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie maszyny nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Parlament Ukrainy powołał nowy rząd z premierem Serhijem Koreckim na czele. Wcześniej tysiące ludzi protestowało przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Ukraińcy, którzy protestowali przed kancelarią prezydenta w Kijowie, mówili, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Zapewne dlatego kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. Policja znalazła w Opolu ponad 50 kg narkotyków wartych na czarnym rynku ponad 2 miliony złotych. Wpadło do 2 dealerów, którzy usłyszeli już zarzuty. Jak ujawniła Komenda Miejska, zatrzymanie 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona na początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacje dotyczą głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a jej kluczową rolę odgrywa badanie medyczne i psychologiczne.
2: W czasie kwalifikacji robimy badanie tak zwane lekarskie, jak również przeprowadzamy badanie psychologiczne polegające na wypełnieniu ankiety, jak również wywiadu psychologicznego przez psychologa. Kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska, nie wcielamy do wojska, my określamy tylko kategorię zdolności do tej służby i jeśli nie chce wstąpić do sił zbrojnych, my go na siłę nie powołujemy.
3: Czy ty chcesz zostać żołnierzem?
4: Jak większość z nas nie chce zostać żołnierzem. Jestem w stanie w inny sposób zarabiać, jestem w stanie w inny sposób się rozwijać.
0: Wyjaśniał wcześniej pułkownik Dariusz Kamieniów, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. W Polsce nie ma obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pobór został zawieszony w 2009 roku. Pamiętajmy jednak, że kwalifikacja jest obowiązkowa. Niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Młody jeleń wszedł wczoraj na Krupówki pełne turystów. Zareagowała zakopiańska straż miejska, bo doszło do sporego zamieszania. Ludzie nie potrafią się zachować, mówi komendant Leszek Golonka.
6: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
8: Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
6: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyckiej.
9: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
0: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Kaufland jest fresh. Reklama.

0: Reklama.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Dwadzieścia lat więzienia i prawie milion złotych dla rodziny. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak za tragedię na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę. Największy w Europie akumulator ciepła powstaje w elektrociepłowni Żerań. Jest 17. Marcin Bartnik. 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 wjechał z prędkością 220 km na godzinę w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na ogłoszeniu wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak sąd uzasadnił wyrok?
2: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
2: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
4: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
2: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w łącznej kwocie 900 tysięcy złotych. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę, reszta kraju będzie mierzyć się z upałami. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed rosnącą temperaturą obowiązują dla Lubuskiego, Łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Temperatura może przekroczyć 30 stopni. Synoptycy prognozują też intensywne burze z gradem i bardzo silny wiatr. Gdzie trzeba uważać? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju.
1: To był Mateusz Gołębiewski. W Polsce wciąż drożeje paliwo. W ostatnich dniach średnio ponad 20 groszy. Cena 95 przebiła 7 zł, a za litr diesla płacimy około 7 zł i 19 groszy. Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą być wyższe, bo konflikt USA z Iranem o cieśninę Ormus jest daleki od zakończenia. Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla 33-latki, która wczoraj w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie z impetem najechała na rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w fotelikach dwoje dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
6: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
1: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, usłyszała zarzuty, do których się przyznała. 33-latce grozić może od pół roku do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Największy w Europie akumulator ciepła powstaje na terenie Warszawy. W elektrociepłowni Żerań zakończyła się budowa 65-metrowego zbiornika. Teraz przed wykonawcami próby szczelności i testowe napełnianie go wodą.
7: Po zamknięciu zbiornika on będzie zamknięty w ciągu 2 tygodni. Potem będą próby szczelności tego zbiornika przeprowadzone i zaczniemy nalewać tutaj do środka wodę. Ta woda tutaj się będzie nalewała cały miesiąc. Jak nalejemy tą wodę przez ten miesiąc, to już potem przez 20 lat ta woda będzie tutaj non-stop.
1: Wyjaśniał Andrzej Gajewski, prezes zarządu Orlen Termika. Akumulator pomieści 24 baseny olimpijskie wody. W czasie zimy będzie mógł ogrzewać 75 tysięcy mieszkań.
8: Cztery minuty po 17:00. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. O 17:00 w czasie wakacji rozpoczynamy magazyn reporterów. Czym się będziemy zajmować? Powiem za chwilę. Na razie Eric Carmen.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Szpital imienia Babińskiego będzie miał elektryczną karetkę. Wyremontuje też kolejne zabytkowe budynki z przeznaczeniem dla pacjentów. O tym powiemy za kilkanaście minut. Dziś przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Upamiętnia ono objawienie, które miało miejsce 775 lat temu. Matka Boża przekazała wtedy świętemu Szymonowi Sztokowi szkaplerz, obiecując o szczególną opiekę i pomoc w drodze do zbawienia. Trwają uroczystości w wielu klasztorach w Polsce, m.in. u karmelitów na Piasku w Krakowie. Tam zajrzymy. Spytamy o dalsze losy ośrodka biatlonowego w Kirach. Tatrzański Park Narodowy i gmina Kościelisko chcą wspólnie zadbać o to miejsce. Planowane jest uregulowanie i kwestii prawnych związanych z gruntem i rozbudowa ośrodka. Jelenie w Zakopanem są coraz większym problemem. W ostatnim czasie jeden z jeleni zapędził się w środku dnia na zatłoczone krupówki. Straż Miejska musiała go przeganiać. Dlaczego kontakt z jeleniem może być niebezpieczny? O tym przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnej zabawy. To od jutra do niedzieli, 29 dni Dobczyc. Pod zaporą przy ulicy Podgórskiej będzie cała moc atrakcji. Koncerty gwiazd, dyskoteki, występy artystyczne. Na scenie wystąpią Łobuzy, Patrycja Markowska, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, a o szczegółach opowiedzą Katarzyna Matoga, prezes Izby Gospodarczej do Rzeczy Araby i burmistrz Dobczyc Tomasz Suś.
2: Tak, to jest u nas już poukładane od wielu lat, że piątek to jest bardziej dla młodzieży. Sobota albo niedziela klasyka i sobota, niedziela albo polski dance, tak to nazwijmy.
3: W sobota już energetyczna Patrycja Markowska. O 13:00 już zapraszamy. Wesołe miasteczko, to jest priorytet dzieci, żeby się zabawiły, więc serdecznie zapraszamy. Będzie wielkie, duże koło, czyli ten młyn. W tamtym roku tego nie było, więc to będzie wyjątkowa atrakcja i będzie na pewno dużo się działo i dla dzieci, i dla każdego, kto przyjdzie.
2: Tuż przed Patrycją Markowską pojawi się znany raper Roman Boski, który wspólnie z Natalią Brzezińską, czyli z naszą mieszkanką, zadebiutują z takim utworem antyhejtowym, dlatego że chcemy tutaj zmobilizować wszystkich tych hejterów, którzy bawią się w złe rzeczy, uprawiają w sieci, żeby zaprzestali takie rzeczy robić. No i stąd też pojawił się konkurs w gminie, wygrała Natalia Brzezińska, występ z Romanem Boskim i tuż przed będzie można ich oczywiście zobaczyć. Wiem, że pojawić się ma pan wojewoda, który ma wręczać również medale. Myślę, że również będziemy wręczać nasze medale lokalne ludziom honorowym, zasłużonym. To takie bardzo ważne wydarzenia. Oczywiście pojawi się i orkiestra Dęta z Dobczyc. To jest naprawdę też taka nasza eksportowa grupa. Przy okazji zachęcam do tego, że jak już się przyjedzie do Dobczyc i będzie się czekało na te występy gwiazd, aby odwiedzić Zamek Dobczycki, można się umówić do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. To jest taka nowość, która jest najnowocześniejszym w Polsce centrum. Przyjeżdżają ludzie z całej Europy, ze świata, w czterech językach. Lektor opowiada oczywiście z głośników. No i piękna rzeka Raba i jej tereny. Wczoraj uzyskałem taką informację z jednego z portali, że AI wybierało 10 najlepszych miejsc nad rzeką w Małopolsce. No i Dobczyce również tam się znalazły. A więc jak ktoś przyjedzie już na dzień Dobczyc, myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawie. Zarówno w piątek, sobotę i niedzielę będą DJ-e. W piątek znani DJ-e, tak jak DJ Maximo, Hubertus, a w sobotę też dajemy szansę lokalnym DJ-om wspólnie. Mam okazję z nimi również pograć jako DJ, bo kiedyś też tak miałem być okazję DJ-em przez kilka lat, więc też wspólnie z DJ-ami będziemy grać wieczorem. No i w niedzielę również disco party. Podsumowująco, na każdy dzień DJ-e będą rozgrzewać publikę. Nie chciałbym aż tak bardzo zdradzać szczegółów. To jest taka zachęta do mieszkańców Małopolski, do Małopolan, do mieszkańców Krakowa, żeby przyjechać do Dobczyc w trzeci weekend lipca.
1: Początek jutro pod zaporą przy ulicy Podgórskiej o 17:30, a oficjalne otwarcie Dni Dobczyc w sobotę o 19:00. Radio Plus poleca.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będą kolejne zmiany w szpitalu imienia Babińskiego w Krakowie. Prawie 57 milionów złotych trafiło do szpitala na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. Wyremontowane będą dwa budynki szpitala, w których powstaną oddziały i poradnie dla młodych pacjentów, a w listopadzie do placówki trafi nowoczesna elektryczna karetka.
2: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. To są kolejne środki europejskie, które inwestujemy w województwo małopolskie, a w tym przypadku szpital imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Od wielu lat podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu i to jest kontynuacja naszej działalności. Biorąc pod uwagę ten szpital, to do 2020

0: Budynki 3B i 5A dostaną nowe przestrzenie, dostaną nowe życie. Dzisiaj wyłączone z użytkowania, a już wchodzą w fazę realizacji. W budynku 3B będzie funkcjonował ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach których będzie funkcjonować poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Oddział dzienny psychiatryczny to ważne. W budynku 5A będzie funkcjonował oddział stacjonarny dla dzieci i młodzieży i to jest podniesienie standardów, które i w ogóle remontujemy ten budynek właśnie po to, aby dostosować się do dzisiejszych standardów, aby ten budynek był bezpieczny, komfortowy i sprzyjał procesowi terapeutycznemu naszych najmłodszych mieszkańców Małopolan.
1: Nowa karetka, dlaczego ten pojazd będzie taki super?
0: To też spektakularna dla nas inwestycja, ponieważ obecnie posiadamy wysłużony już ambulans. Nowoczesny pojazd będzie pojazdem elektrycznym, będzie pojazdem większym. Pacjent często wymaga takiej opieki, która właśnie ze względu na jego stan emocjonalny czy psychiczny, ważne, aby ten pojazd był większy. Obecnie kończymy realizację zadania drogowego, zadania, w ramach którego oprócz remontu dróg wyposażyliśmy również nasze parkingi w stacje ładowania, więc infrastrukturę do tego, aby taki pojazd znajdował się na terenie szpitala, posiadamy. Pojazd też jest o dużym zasięgu, więc pozwoli nie tylko na komunikowanie się pomiędzy oddziałami, ale również na wyjazd, na konsultacje do jednostek, które posiadają zakresy wspomagające psychiatrii. Mówię tutaj o pediatrii, o chirurgii dziecięcej czy neurologii. Realizacja takim transportem nie będzie stanowiła żadnego problemu na terenie Krakowa, a nawet i poza nim, ponieważ minimalny zasięg takiego pojazdu to 200 km, maksymalne według danych producenta to aż 400 km. Ambulans według umowy ma być dostarczony w listopadzie.
1: No i jak też ten harmonogram prac, jeśli chodzi o modernizację tych oddziałów wspomnianych przez Pana, wygląda?
0: Budynek 3B wchodzi w fazę już realizacji. Umowa podpisana dzisiaj gwarantuje rozpoczęcie tych robót już wkrótce i realizację ich w ciągu 2 lat. Natomiast budynek 5A to budynek, który będzie realizowany w formule zaprojektuj, wybuduj. No i później wejdzie w fazę realizacji inwestycji budowlanej, później wyposażenie tego budynku, wyposażenie. I też ważne, że w ramach tych inwestycji zadbamy o otoczenie tych budynków, tak aby dzieciaki miały też możliwość wyjścia na zewnątrz, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, skorzystania z boiska czy urządzeń, które będziemy montować. Mówię tutaj o siłowni plenerowej, o ścieżkach sensorycznych, o parkingach wokół tych budynków.

0: Pozdrawiam z teatru, czyli z miejsca, w którym ludzie są razem. Michał Żebrowski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lays wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
7: W Małopolsce powstanie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od nowych technologii cyfrowych. O tym powiemy za kilka minut. 24 minuty po 17. Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc jest przetarg na zaprojektowanie i budowę Małopolskiego Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Placówka zarządzana będzie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika. Inwestycja obejmie budowę budynku przy ulicy Strzeleckiej i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem funkcji miejsca doraźnego schronienia.
2: W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z autami to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci. Z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. Chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami. A to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
3: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii WSKZ we Wrocławiu. Na 10 dzieci, które trafiają na terapię, 7 to są dzieci z cyberzaburzeniami. Chciałbym podkreślić, z zaburzeniami, nie uzależnieniami, czyli krótko mówiąc, przebodźcowanie treściami, obrazami oraz światłem niebieskim. Kompletnie nie doceniamy problemu. Sam mechanizm tego zaburzenia jest podobny tak, jakby dziecko brało kokainę. Czyli ilość dopaminy w głowie jest podobna do sięgania po silne psychostymulanty. Jesteśmy w stanie wyprowadzać dzieci, bo osobę uzależnioną tylko uczymy żyć z chorobą. Uzależnienie nie da się usunąć z mózgu. To jest trwały zapis w sieciach neuronalnych. Natomiast w przypadku cyberzaburzeń, jeśli zdecydujemy się na modelowanie relacji dzieci do technologii cyfrowych, ale wcześniej zrobimy detoks cyfrowy, to jest bardzo duża szansa, że te dzieci wracają i do relacji społecznych, i do edukacji, i do takiego normalnego życia.
2: Czas telefonu w ręku, zmiana zachowania, rozdrażnienie, kłopoty z nauką, agresja w stosunku do rodziny, agresja w stosunku do kolegów czy koleżanek i zdecydowany brak kontaktów interpersonalnych, który zastępuje telefon komórkowy. To są takie pierwsze objawy, na które musimy zwrócić uwagę i próbować reagować.
4: Na jakim etapie są te prace, co tam powstanie?
5: Dzisiaj trudno mówić o szczegółach, biorąc pod uwagę finanse, bo jesteśmy w trybie przetargowym. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Ale zgodnie ze złożoną deklaracją wakacje 2026 roku to przedsięwzięcie zaczyna być realizowane, czyli został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowej części szpitala Świętego Ludwika w Krakowie.
2: My wychodzimy z założenia, że do wszystkiego trzeba się przygotować. Dlatego też w tej chwili już kształcimy kadrę, która będzie i lekarzy, psychiatrów, i psychologów, i terapeutów, bo to, co ważne, jeszcze nie powiedziałem tego, ale chcemy również wyjść z taką szeroką edukacją do lekarzy POZ-ów, którzy, mówiąc szczerze, mają takie niezbyt dużą wiedzę na temat psychiatrii dziecięcej, nauczyciele, którzy nie zawsze zwracają na problemy, które się dzieją w szkole, i rodzice. To są te 3 grupy, do których chcemy celować tą edukację i co jest jeszcze według mnie bardzo ważne i to jest dla mnie jeden z najistotniejszych powodów, żeby ten ośrodek powstał, to jest 24-godzinna możliwość konsultacji psychiatrycznej online, a mamy naprawdę technologię taką, która nam pozwala, żeby w Ochotnicy Górnej, jeżeli lekarz ma jakiś problem, mógł się skontaktować z tym pacjentem razem na takiej telewizycie i żeby ten lekarz powiedział, co z tym fantem dalej mamy zrobić. Teraz mamy problem taki. Dziecko z tej ochotnicy, coś się dzieje. Rodzice, przejdzie. Nauczyciel, lekarz, przejdzie, poczekamy. I nagle 10-letni chłopak się wiesza. Na szczęście nie powiesił się skutecznie. I on od razu trafia stamtąd na oddział zamknięty. To nie tak powinno wyglądać.
1: Według zeszłorocznego raportu naukowej i akademickiej sieci komputerowej dzieci w Polsce otrzymują pierwszy smartfon przed ukończeniem 8 roku życia. Średni czas korzystania przez młodzież z internetu to aż 5 godzin dziennie. Oferty na projekt i budowę Małopolskiego Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych będzie można składać do 18 sierpnia.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dziś wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w duchowości karmelitańskiej. We wszystkich karmelitańskich klasztorach trwają uroczystości, także w tym krakowskim, u karmelitów na Piasku. Tam ostatnia msza święta odprawiana będzie o 19:00. A tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter, bo od objawienia i otrzymania szkaplerza mija 775 lat.
2: Ojciec Adam Matoryn, przeor klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie. W naszym zakonie właściwie to jest ranga uroczystości, czyli najwyższe z możliwych obchodów liturgicznych. Nasz zakon bardzo mocno akcentuje pobożność maryjną, szczególnie pobożność właśnie szkaplerza świętego. Stąd właśnie podczas tej uroczystości ludzie tak chętnie gromadzą się przy naszych sanktuariach.
3: Jaka jest historia objawienia?
4: Ojciec Karol Amrosz, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na Piasku. W Anglii, w Eisford, w hrabstwie Kent. Rozpoczęła się historia niezwykłego nabożeństwa. Nabożeństwa do Matki Bożej Szkaplerznej, Matki Bożej z Góry Karmel. 15 na 16 lipca 1251 roku generał naszego zakonu modli się do Matki Najświętszej. Maryjo, ocal ten zakon, któremu grozi zamknięcie, który przeżywa bardzo trudny czas, który tak naprawdę ciężko odnajduje się w rzeczywistości europejskiej, bo zakon przybywa z Ziemi Świętej i prosi: Maryjo, okaż się Matką, daj znak swojej opieki. I według tradycji karmelitańskiej święty Szymon Sztok miał otrzymać szkaplerz święty, dar od Maryi, i usłyszeć słowa: Szymonie, synu mój najmilszy, przyjmij ten znak jako przywilej i zobowiązanie, znak mojej szczególnej opieki dla karmelitów i dla wszystkich, którzy szkaplerz święty nosić będą. I ten najważniejszy przywilej, który Maryja dała: ja, Matka Miłosierna, jeśli taka dusza by była w czyśćcu, a nosiła za życia pobożnie szkaplerz, w pierwszą sobotę po śmierci Maryja przyjdzie i taką duszę wybawi z czyśćca.
2: Właśnie nasz zakon w tym dniu w sposób szczególny rozgłasza tą chwałę szkaplerza świętego. To jest główna uroczystość naszego zakonu, właściwie patronalna uroczystość. Cała nasza pobożność, charyzmat, posługiwanie właśnie jest jakby podkoloryzowany właśnie tą pobożnością szkaplerza świętego.
3: Czym jest szkaplerz?
4: To dwa płatki sukna spoczywające na piersiach i plecach zakonnika, który otula zakonnika, można by powiedzieć, całego. I Maryja, dając szkaplerz święty, dając nam tą świętą szatę, chce nas swoim szkaplerzem chronić przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, które grożą nam w naszym tym życiu tutaj doczesnym, ale też i tym życiu wieczym.
3: Kto może go przyjąć?
4: Szkaplerz jest dla każdego. To jest sakramentalium, które ma pomagać człowiekowi w drodze do zbawienia. Tak jak różaniec, jak cudowny medalik, jak inne formy pobożności, tak właśnie i szkaplerz. Przeznaczony jest dla każdego, kto chce wzmocnić swoją miłość do Matki Najświętszej. I to właśnie dwa malutkie płatki sukna spoczywające na piersiach i plecach człowieka.
3: Jaki przebieg mają uroczystości odpustowe?
2: Tak naprawdę rozpoczęły się 9 dni temu, bo trwała nowenna. W dniu wczorajszym, w Wigilię Uroczystości, mieliśmy specjalne czuwanie z Matką Najświętszą, z Jezusem Eucharystycznym. Główna uroczystości to oczywiście suma odpustowa w południe pod przewodnictwem ojców franciszkanów. Każda msza święta dzisiaj jest uroczysta. Podczas kazu mszy świętej właśnie jest możliwość przyjęcia szkaplerza świętego.
3: Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, by przyjąć szkaplerz. Ile osób już go przyjęło?
4: Kilkadziesiąt osób przyjęło już szkaplerz od wczesnych godzin porannych.
2: Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że tak wielu ludzi garnie się do szkaplerza.
3: Dzisiaj też są otwarte ogrody. Co się tutaj dzieje? Jakim miejscem są dzisiaj ogrody?
5: Ojciec diakon Kasper Galiński. W takie szczególne uroczystości otwieramy te nasze karmelitańskie podwoje także dla pielgrzymów, dla zwiedzających. Jest to też taki wyraz rodzinny. Ci, którzy szkaplerz przyjmują, są przyjęci do rodziny karmelitańskiej i dzisiaj w taki sposób symboliczny też przyjmujemy ich w naszym domu, aby tutaj po tych ścieżkach, które my codziennie przemierzamy, też oni mogli być, skupić się i pomodlić.
3: Też jest otwarte muzeum. Co możemy zobaczyć?
2: Mamy historyczne pamiątki właśnie związane z tym miejscem, między innymi akty wydane przez królów, przez także bóle papieskie dotyczące tego miejsca.
4: Nasz klasztor krakowski tutaj jest najstarszym sanktuarium szkaplerznym, skąd rozeszła się chwała szkaplerza świętego po całej naszej ojczyźnie, bo tutaj w 1397 roku święta królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło sprowadzili karmelitów z Pragi Czeskiej. Cały czas, bez przerwy tutaj jesteśmy, w tej kolebce polskiego Karmelu.
1: Przyjąć szkaplerz można tylko raz w życiu. Musi on być wykonany z sukna, ale potem można go zastąpić medalikiem szkaplerznym.

16 lipca, rok 1984, ukazuje się debiutancki album Sade, Diamond Life. Wydanie tego albumu poprzedzone było dwoma singlami. Jednym z nich było Your Love is King. Prawie rok trzeba było czekać, by album został wydany też w Stanach Zjednoczonych. Ale rok później zwyciężył w kategorii British Best Album w czasie rozdania Brit Awards.

0: I tu zagadka. Shade. Imię, nazwisko, artystki? Nie. To nazwa zespołu. Zespół został założony w 1982 roku w Londynie. Ale nazwa faktycznie pochodzi od imienia artystki. Śpiewała Shade Adu. Stąd nazwa zespołu Shade.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ośrodek biatlonowy w Kościelisku Kirach będzie rozbudowany. Tak, żeby w przyszłości można było rozgrywać zawody rangi międzynarodowej. Wspólnie pracować nad tym będą gmina Kościelisko i Tatrzański Park Narodowy, który jest właścicielem gruntów na terenie ośrodka. Mówić będzie Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko.
2: W ramach pierwszej modernizacji, która miała miejsce kilka lat temu, zbudowaliśmy tutaj trasy biegowe, które też pełnią funkcję ogólnodostępną. Dzisiaj mieszkańcy, turyści często się tutaj pojawiają. Jak widzicie, za nami odbywa się trening i chcemy ten ośrodek rozwijać. Warsztaty, które odbyły się w styczniu, pokazały, że mamy na myśli powrót do mistrzostw, do tego, aby ten ośrodek w przyszłości był z powrotem na mapie tych ośrodków, które mogą zorganizować różnego rodzaju mistrzostwa, czy to mistrzostwa Europy, czy być może też szerzej kiedyś idąc kwestie związane z olimpiadą.
3: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim jest właścicielem tego gruntu i budynków, które tu są na tym terenie położone. Przyglądamy się temu, co się dzieje, z dużą uwagą. W wyniku naszych rozmów doszliśmy i w wyniku warsztatów, które były prowadzone, doszliśmy do wspólnego wniosku, że to jest teren, który powinien być przygotowany pod zawody najwyższej rangi, po Puchar Świata, czy być może, gdyby kiedyś doszło do tego olimpiadę. No pamiętajmy o tym, że te obiekty sportowe powstają na Podhalu, rozwijają się, powstają też nowe.
2: Żeby to się udało, potrzebne są oczywiście środki, potrzebna jest doprecyzowanie zapisów umowy. O tym też w liście intencyjnym mówimy, że potrzebujemy pewnego przepracowania zasad współpracy pomiędzy właścicielem, a tą funkcję właścicielską pełni teraz TPN z Ryżej idzie o ten obszar, a gminą jako tą, która chce ten teren tutaj rozwijać.
3: Wspólnie przygotować dokumentację projektową, żeby można było wystąpić o środki na realizację tego przedsięwzięcia, bo ono na pewno będzie przedsięwzięciem kosztownym. Można zapytać, dlaczego park angażuje się w tego typu inicjatywy. Park angażuje się wtedy, kiedy wie, że przed nami ważna misja, a tą misją, jak już wspomniałem, jest rozwój sportu i zawody najwyższej rangi, bo zależy nam tak samo na ochronie przyrody, jak na rozwoju Podhala, tego miejsca, w którym po prostu sporty zimowe były i niech pozostaną.
2: Mówimy o budowie dodatkowych tras, mówimy o budowie tutaj budynku głównego, obok którego się znajdujemy, które też by miało w przyszłości pełniło funkcję szeroko pojętego zaplecza, czy to noclegowego, czy gastronomicznego. Mówimy o budynkach stricte zaplecza, czyli budynkach magazynowych. Mówimy o przestrzeniach, które mają być dostępne dla klubów, które też tutaj będą z tej przestrzeni korzystały. Organizacja tego rodzaju zawodów, czy ta codzienność dzisiaj też powoduje, że tej przestrzeni brakuje.
3: W ramach rozmów, które prowadziliśmy, ustaliliśmy, że co najmniej ta dokumentacja projektowa będziemy chcieli, żeby została sfinansowana wspólnie przez gminę i przez Tatrzański Park Narodowy.
2: Ta inwestycja, która została przez nas wykonana w latach 2019-2022. Mówimy o samych trasach. To była kwota ponad 12 milionów złotych, które tutaj zainwestowaliśmy. Szacujemy, bo to jest oczywiście wstępny szacunek, że te koszty dalszego rozwoju tej przestrzeni to kwota około 50 milionów złotych.
3: Ta umowa, którą my mamy w tym momencie podpisaną, jest do roku 2040, ale chcemy tą umowę przedłużyć tak, żeby ona obowiązywała od dziś przez co najmniej 40 lat. Tu są ogromne środki potrzebne. Tego nie zrobimy nakładami, środkami gminy czy też Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będzie potrzebne finansowanie zewnętrzne.
0: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostateczna umowa między parkiem a gminą podpisana zostanie w najbliższych tygodniach.
1: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama.
4: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Szukasz czegoś?
7: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
11: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jelenie i łanie są coraz bardziej zuchwałe. Niedawno młody jeleń wszedł w sam środek zakopiańskich krupówek wypełnionych po brzegi turystami. I nie bał się tłumu. Straż miejska musiała odganiać ludzi od niego i eskortować zwierzę, żeby bezpiecznie opuściło centrum miasta. Mówić będzie Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
2: Od strony weteranów wojny idzie sobie swobodnie, powoli jelonek. Wchodzi na krupówki. Wszystkie cztery radiowozy, wszystkie cztery patrole piesze zostały skierowane natychmiast w ten odcinek. Radiowozy zablokowały część krupówek dolnych i górnych. Następnie 6-8 strażników utworzyło tak kordon.
3: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
4: Z łaniami faktycznie jest w mieście kłopot. My już prowadzimy politykę informacyjną dla naszych turystów, no bo goście, szczególnie ci zagraniczni, też nie można generalizować, ale duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt i dlatego my prowadzimy kampanię informacyjną i w tych miejscach, gdzie te łanie się pojawiły, postawiliśmy znaki informujące, że jednak są to dzikie zwierzęta, przypominające o takim zachowaniu wobec tych zwierząt.
2: Było już około minimum setka ludzi, minimum. W tym były osoby, turyści z Bliskiego Wschodu, próbowali głaskać, próbowali dokarmiać. Były osoby, które próbowały chyba swoje dzieci posadzić na grzbiet jelenia.
5: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
6: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. To widzieliśmy na Słowacji. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej, która jest zamykana na ten okres zimowy. Jeleń szybko znalazł na to sposób, znalazł się na drodze do Morskiego Oka, gdzie turystów, jak wiemy, nie brakuje jedzenia tak samo. Więc te zwierzęta, które już są w jakiś sposób do tego przyzwyczajone, no będzie trudno odzwyczaić, natomiast nie unikniemy nowych pokoleń, bo jelenie tutaj odbywają swoje rykowisko nawet.
2: Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać i spokojnie prowadziliśmy go aż do Placu Niepodległości, potem Grupalską, w każdym razie summa summarum do Strączyńskiej.
7: Na pewno widzimy taką sytuację, że inaczej się mieszkańcy zachowują, no i inaczej turyści. Mam takie wrażenie, że dla nas to już nie jest nic nadzwyczajnego. Bo widzę nawet na równi krupowej, jak nie ma sezonu turystycznego, jadę rano do pracy i widzę jelenie na równi krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny, jest zupełnie odmienna sytuacja.
2: Jak zaczyna już spuszczać głowę, przednią racicą zaczyna tak grzebać, to trzeba natychmiast mu zejść z drogi, bo nie wiadomo jak to się zakończy. To młody jeleń, prawie 2 lata, ale około 200 kg to jest masa, to jest strach. Mogło być niebezpiecznie.
4: Dla nas, jako dla gminy, dla miasta też bardzo trudne zadanie, bo przecież wątpię, czy w całym kraju jest jakaś straż miejska, od której oczekiwałoby się, że będzie goniła oprócz kapel nielegalnych handlujących też niedźwiedzie, łanie, rysie, wilki i inne lisy. A od naszej się tego oczekuje, prawda? Dlatego jest to trudne zadanie.
2: A jak się zwraca uwagę niektórym rodzicom czy opiekunom, że przeszkadzamy, bo to jest maskotka, bo myśmy specjalnie przyjechali, żeby zobaczyć. Byliśmy w Zakopanem, chcieliśmy mieć zdjęcie, bo nasza sąsiadka miała, było dziecko o zgrozo na grzbiecie jelenia. No to jest, czy łani. No to jest, to co mówi, to włosy się jeżą.
7: Te jelenie, które zeszły na teren Zakopanego, te początki sprzed 20 lat, to z pewnością mogę powiedzieć, że one już nie żyją. To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić. Trzeba wyrzucić z głowy egoizmy, bo nie da rady się iść z psem puszczonym wolno na równię krupową.
1: To mówił Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Każdego roku jeleni i łani w mieście pod Giewontem w Zakopanem przybywa. I jak dotąd nikt nie znalazł sposobu, jak sobie z nimi poradzić.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama.
8: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na 2 koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.
1: 3:00 do 18:00. Wiadomości po wiadomościach Brian Adams i Agata Petela, która ma dla Państwa przygotowane i informacje o wydarzeniach kulturalnych i niespodzianki. Magazyn reporterów jutro od 17. Bogdan Ingersleben. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Jarosław Kaczyński postawił ultimatum w sprawie stowarzyszeń w PiS-ie. W Sejmie gorąco od komentarzy. Za chwilę też milioner w zadłużonym szpitalu na Podkarpaciu. Oraz druga puma, tym razem na Dolnym Śląsku. Jest 18. Marcin Bartnik. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. W Sejmie gorąco od komentarzy po tym, jak prezes PiS-u dał posłom tydzień na opuszczenie wszelkich stowarzyszeń. Swojego Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
2: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
1: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
4: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiS-ie mają na ich opuszczenie.
0: Sejmu Michał Rawa, dziękuję za relację. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku, zadłużoną na 270 milionów złotych. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których roczne wynagrodzenie przekraczało 1 000 000 złotych.
5: Tak, były takie informacje. Przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast no, robimy z tego wielkie halo. Natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
0: Powiedział nam Robert Płaziak, audytor i radny z Sanoka. Szpital ma ponad 50 milionów złotych zaległości wobec ZUS-u, a z miesiąca na miesiąc dług rośnie przez zaciągnięte kredyty. Uwaga kierowcy, w poniedziałek tunel Emilia na ekspresowej S1 na Śląsku zostanie zamknięty dla ruchu. Od 20 lipca do 3 sierpnia będzie tam wymieniana nawierzchnia.
6: Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadących w kierunku z Wardonia wyznaczyliśmy objazd drogą ekspresową S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
0: Objaśniał Marcin Twardysko, rzecznik Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont synchronizowano na szczęście z planowanym zamknięciem tuneli po słowackiej stronie autostradzie D3.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po doniesieniach z zachodniopomorskiego teraz Dolny Śląsk. Mieszkańcy gminy Pęcła w powiecie głogowskim otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
8: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
0: Powiedziała nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się na wolności.
7: Plus.

0: pozytywnej energii, szybkiego bitu na pozytywny początek programu, czyli London Beat.
1: Luz Plus.
0: A ten program nazywa się Luz Plus. Jego prowadząca to ja, Agata Patyla. Dzień dobry, witam wszystkich w ten upalny dzień. Jestem z Państwem do 20. Dziś same niespodzianki, prezenty, a po 19 gość. I to wielce szanowny gość, krakowska pisarka Lucyna Olejniczak odwiedzi studio Radia Plus, a porozmawiamy o serii Pani na Wrzosowisku. Właśnie ukazał się 4. tom tej serii zatytułowany Walc Pożegnalny. O tej książce porozmawiamy, ale też zahaczymy o zupełnie inne tematy. Warto zostać z nami, z przebojami. No to gramy. Beata Kozidrak.

0: Plus, Barbie i Pet Shop Boys w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwa zabrać fascynującą podróż po dziejach żywności, a to za sprawą książki Wacława Smila Jak nakarmić świat? Historia i przyszłość żywności. Jak globalne potrzeby żywnościowe wpływają na nasze życie? Dlaczego niektórzy z największych producentów żywności na świecie to jednocześnie kraje z największym odsetkiem ludności niedożywionej? Dlaczego marnujemy tak ogromne ilości jedzenia? Jak można temu zaradzić? Czy wszyscy moglibyśmy przejść na dietę wegańską i cieszyć się zdrowiem? A co najważniejsze, czy powinniśmy? Wybitny naukowiec Wacław Smil opowiada nie tylko na te pytania, rozprawia się z mitami i objaśnia, skąd naprawdę bierze się żywność. Opisując dzieje globalnej produkcji jedzenia, wyjaśnia, dlaczego hodujemy te, a nie inne gatunki zwierząt, jak doszło do tego, że większość kalorii spożywanych na świecie pochodzi z zaledwie kilku produktów oraz jak może się to zmienić w przyszłości. Jak nakarmić świat, to fascynująca, poszerzająca horyzonty i opierająca się na danych i rzetelnych badaniach książka o fundamencie naszego istnienia, o żywności. Jeśli zainteresował Państwa ten temat, no to już możecie teraz powalczyć o książkę Wacława Smila, to nowość wydawnicza Jak nakarmić świat. A to autor bestsellerów, takich jak Liczby nie kłamią, Jak naprawdę działa świat, a teraz pisze o żywności. Zatem tematyka bliska nam wszystkim. Luz plus, małpa, radio, myślnik plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem jedzenie, otrzyma książkę Wacława Smila w prezencie. Luz plus, małpa, radio, myślnik plus.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie kar-

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest Green za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.

0: Chyba Linda w Radiu Plus.
1: Plus.
0: Wawel o Zmierzchu znowu zaskoczy. Podczas 19. edycji letniego plenerowego festiwalu muzycznego będzie można usłyszeć improwizacje jazzowe oraz podziwiać zwycięzców 10. ogólnopolskiego konkursu indywidualności muzycznych ATMA 2026. Do 8 sierpnia na dziedzińcu Batorego oraz na dziedzińcu Arkadowym odbywać się będą plenerowe koncerty, podczas których będzie można usłyszeć utwory klasyczne i romantyczne. A o wyjątkowości tegorocznej edycji festiwalu mówi Małgorzata Janicka-Słysz, dyrektor artystyczny.
2: Miejsce, muzyka, moc. W takiej triadzie należałoby zobaczyć letni festiwal muzyczny Wawel o Zmierzchu. Gramy w przestrzeni otwartej na dziedzińcach Batorego i Arkadowym. Oczywiście gramy szeroko pojętą klasykę, ale myślę, że to, co wyróżnia tegoroczną edycję, to jest nacisk jeszcze większy położony na młodych, wspaniałych artystów. Bo najpierw jest to trójka tych, którzy nawet jeszcze nie skończyli studiów. Są to skrzypaczka, tegoroczna maturzystka Julia Majewska, wiolonczelista Antoni Wrona i pianistka Zuzanna Sejbuk, czyli młoda czołówka polskiej kultury. Orkiestra Korda Krakowia wystąpi na tym koncercie pod batutą też młodego dyrygenta Bartosza Staniszewskiego. Na finale mamy pianistkę z Chin, Zitę Wang, która, powtórzę, jest laureatką trzeciej nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, więc też młoda osoba. A ten koncert poprowadzi, no może już nie tak najmłodszy, ale to dalej młody artysta, wspaniały dyrygent Paweł Kapuła, czyli mamy taki triumf młodości. Ale na koncercie 8 z kolei sierpnia wystąpi Lidia Grychtołówna, czyli nestorka polskiej pianistyki. No i program. W tym roku przeważają jednak utwory romantyczne. Ja myślę, że lato sprzyja chłonięciu dźwięków, które są nastawione na emocje. A myślę, że my chętnie słuchamy muzyki romantycznej, a Chopina na pewno. I odbiór Chopina na Wawelu jest wyjątkowy, dlatego że no, to miejsce buduje jak gdyby naszą interakcję. Serce Polski symboliczne i my dokładamy do tego muzykę. Natomiast też gramy w tym roku utwory Ludwika van Beethovena, dlatego że w przyszłym roku będziemy obchodzić 200. rocznicę śmierci. A kiedy nawet zapytamy młodego człowieka, który może nie ma takiej orientacji w klasyce muzycznej, to on Beethovena wymieni. Czyli Beethovenem możemy też przyciągnąć młodego odbiorcę. A nam zależy na tworzeniu środowiska i na tym, żeby pokazywać, że muzyka jest językiem uniwersalnym, że słuchając muzyki poważnej, chociaż może to określenie nie jest najlepsze, bo ta muzyka poważna ma też odcienie komiczne, żartobliwe, czy lekkie, jest taką lekkością bytu, ale że warto słuchać tej muzyki, bo my dzięki temu wzbogacamy nasze wnętrze.
3: Wprowadzamy dodatkowe systemy zabezpieczenia tak Zamku Królewskiego, tak dziedzińców, jak i przede wszystkim naszych gości, publiczności i naszej widowni. To będzie ramowy system wykrywania metali i kontrola osobista bagażu podręcznego.
0: A o nowym systemie zabezpieczeń wspominał Hubert Piątkowski, kierownik organizacyjny festiwalu. Wawel o Zmierzchu rozpoczyna się już 30 lipca, a tematem zajęła się nasza reporterka Ola Pawlikowska.

0: Krzysztof Krawczyk w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Wiele teatrów skończyło sezon artystyczny pod koniec czerwca. Teatr Praska 52 wciąż gra i to przez cały lipiec. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby wykorzystać wakacje na nadrobienie kulturalnych zaległości. Mogą Państwo wybrać się na bardzo dobre komedie, z których Praska słynie. Ale szczególne miejsce w repertuarze Teatru Praska zajmuje komedia dell'arte. Właśnie tutaj działa jedyna w Polsce krajowa scena komedii dell'arte, dzięki której widzowie mogą regularnie spotykać się z tradycją włoskiego teatru maski, sięgającą XVI wieku, a najbliższa szansa, żeby zobaczyć doskonały spektakl komedii dell'arte już w piątek o godzinie 19:00. Wtedy na scenie Białogłowy w pludrach. Jeśli ktoś z Państwa nie widział jeszcze tego spektaklu, albo w ogóle nie byliście na komedii dell'arte, no to czas nadrobić zaległości. Zatem plan na piątek jest Teatr Praska 52, komedia dell'arte, tym bardziej, że mam dla Państwa podwójne zaproszenie. Wystarczy tylko do mnie napisać na luz@radio-plus.pl. Białogłowy w pludrach o 19:00 przy Praskiej. Albano i Romina Power, będzie też Rod Stewart. Już niebawem po reklamach.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT ₩99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.

0: Harold Luck i Rod Stewart i to są przeboje z notą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: Na początku lipca ruszyły dwa wakacyjne cykle bezpłatnych koncertów plenerowych, które przez całe lato będą rozbrzmiewać w zielonej strefie dworku Białoprądnickiego. Pierwszy z nich to Letnie Granie. Są to koncerty odbywające się w niedzielne wieczory o godzinie 20, a w tegorocznej edycji przygotowano naprawdę różnorodny repertuar od jazzu i elektroniki przez pop, aż po nieoczywiste muzyczne fuzje inspirowane brzmieniami to z całego świata. Gwarantuję, że każdy znajdzie coś dla siebie, a na scenie pojawił się zarówno uznani artyści, jak i młode, obiecujące talenty. A w piątkowe wieczory Dworek Białoprądnicki zaprasza na czwartą edycję przeglądu muzycznego Odkrywka. Jest to cykl prezentujący najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. I to jest taka przestrzeń dla młodych zespołów, świeżych brzmień i artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, ale już wyróżniają się takim oryginalnym stylem i sceniczną energią. A jak już się zaprezentują, no to może chwycą państwa za serce i ta kariera pójdzie im później z płatka. Kilka przykładów odkrywkowych już mamy. Odkrywka trwać będzie przez całe wakacje, a wielki finał 28 sierpnia. Natomiast jutro na odkrywkowej scenie dworku Białoprądnickiego o godzinie 19 zaprezentuje się m.in. grupa Znamie. Ja przypomnę, że wstęp na wszystkie koncerty jest oczywiście wolny. A teraz koncertowo na antenie Radia Plus zaprezentuje się Laura Branigan.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Reklama.
3: Lekarskie związki już po spotkaniu z minister zdrowia. Na początek relacja naszego reportera. Już dzisiejszej nocy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago. Za chwilę też gigantyczna opłata za parkowanie przed szpitalem w Poznaniu. Jest 19. Marcin Bartnik. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w systemie odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog. I jak słyszymy, propozycja 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza miałaby obowiązywać od przyszłego roku. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontrakcie oraz obowiązek pracy lekarzy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu zostały zaakceptowane. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B czy większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Niewykluczone, że w nocy czasu polskiego w nowych barwach za oceanem zadebiutuje Robert Lewandowski. O 2:30 Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych. Już jestem w drodze do Chicago na inaugurację MLS. Spotkam się z moim starym przyjacielem Robertem, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze. Początek spotkania przypomnijmy o 2:30 czasu polskiego. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia zdewastowane. Ktoś okradł kafę Równik, społeczną kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zabrano m.in. parasole i krzesła.
5: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić były, to nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
3: Mówi prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę kawiarni. Przyznaje, że taki wandalizm to cios, ale jak podkreśla, po nim nastąpiła niesamowita fala dobroci. Założona w sieci zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód przeszła wszelkie oczekiwania. Potrzebne było 15 tysięcy złotych, a w krótkim czasie uzbierało się dwa razy tyle.
5: Taka reakcja jest na to nasze miejsce. Ja też czytam komentarze i one mnie bardzo ujmują, znaczy dodają mi skrzydeł, naprawdę. Coraz więcej osób przyjmujemy, coraz więcej osób otaczamy opieką, a co najważniejsze, tworzymy coraz lepsze warunki rozwoju.
3: Wiadomo, że nadwyżka pieniędzy ze zbiórki pójdzie na nowy sprzęt do kawiarni. Skoro o pieniądzach mowa, 1350 zł musiał zapłacić pacjent SOR-ów w Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po trzech dniach spędzonych w lecznicy zobaczył taką kwotę na rachunku. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja.
6: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
3: Wyjaśniał dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak. Zapewnił, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu.
7: Wiadomości Radia Plus.
3: Konkursy, zmagania sportowe i duchowe ładowanie baterii na SGGW jeszcze do piątku, 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Jak sobie radzą zawodnicy, sprawdzała Aneta Paszko.
8: Drużyna z Krakowa postawiła głównie na sport i śpiew.
9: W wokalnym, w teatralnym, w siatkówce, w koszykówce, w badmintonie.
10: No najtrudniejsza chyba do wygrania była koszykówka dzisiaj.
11: No najbardziej się zmęczyłyśmy.
12: A wygrałyście?
11: Tak.
12: Pierwsze miejsce,
11: wiadomo.
12: Brawo, no to gratuluję bardzo serdecznie.
10: Ja śpiewałam Za daleko mrozu.
13: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko.
2: ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko.
8: Uczestnicy otrzymują medale, dyplomy i statuetki, ale jak przyznają, liczy się po prostu dobra zabawa. Aneta Paszko, Radio Plus.
7: Luz Plus.
11: Edith Piaf rozpoczyna drugą godzinę programu Luz Plus, a już za kilka chwil nasze studio odwiedzi gość Lucyna Olejniczak. A na razie słuchamy i śpiewamy.

0: Studio Radio Plus gość, krakowska pisarka Lucyna Olejniczak, której sława sięga poza granice Polski, ale o tym niebawem. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Mówię, że o tym niebawem, o tej sławie międzynarodowej, bo najpierw chciałabym porozmawiać o najnowszej książce. Finałowy tom, czwarty, Pani na wrzosowisku, czyli Walc pożegnalny, jest już dostępny w dobrych księgarniach. Jest to finał losów Elizy Bielskiej. Powiedz mi, jak ci się pisało ten ostatni tom? Czy czułaś taką ulgę, że ta historia dobiega końca? Czy było podekscytowanie? Bo dużo się dzieje w tym czwartym tomie też.
1: Tak, bardzo dużo się dzieje i ja myślę, że dużo na siebie nałożyłam, więc troszkę ciężko. To znaczy, przyznam szczerze, najciężej mi się może pisało, dlatego że ja musiałam podopinać wszystkie wątki, a to jednak zobowiązuje. Nie mogłam sobie powiedzieć, a dobra, ten zostawię, bo w następnym tomie rozwinie. Nie, teraz już musiałam wszystkie podopinać, więc troszkę było ciężko, ale ta, lubię taką ciężką pracę, jestem zadowolona z tego. Mam teraz fajne już opinie. Pierwsze czytelniczki, czytelnicy twierdzą, że to jest najlepszy tom. No zobaczymy, jak dalej.
0: Jest dynamiczny, dużo się dzieje. Tak. Mnie też się chyba najlepiej czytało ten czwarty tom i zaczęłam od razu od końca, bo chciałam zobaczyć, jak ta historia się skończy. Ty też tak czasem masz?
1: Ja miałam tak kiedyś w tych przy kryminałach. Koniecznie musiałam wiedzieć, kto. A teraz nie. Ale fajnie, no to...
0: No, niektórzy mówią, że to sobie odbieramy sami tę przyjemność z czytania, ale nie, absolutnie nie. Już byłam spokojna, wiedziałam, jak się skończy, jaki jest ten finał opowieści. Potem spokojnie mogłam już delektować się każdym twoim słowem. No właśnie, to słowo u ciebie jest bardzo ważne i twoi czytelnicy chwalą cię za piękny język, za melodyjność pisania też.
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, się czuję taka doceniona. No bardzo się staram. No, widać te starania właśnie po tych efektach, a te efekty to są właśnie opinie czytelników.
0: Melodyjny język i ta muzyka jest też motywem przewodnim Pani na wrzosowisku. To nie tylko tytuły każdego tomu, ale też taki motyw przewodni.
1: No, musiał być, bo w końcu moja bohaterka jest niedoszłą, ale jednak pianistką. No i wyszła za mąż za kompozytora, więc musiała być tam ta muzyka.
0: Który jest jakby rycerzem na białym koniu, ale też zmienia się na kartach twojej powieści. W czwartym tomie poznajemy pana kompozytora z zupełnie innej strony.
1: Tak, tak jak w życiu. Tak jak w życiu. I właśnie chodzi o to, że ja chciałam troszkę pokazać, jak choroba, czy jak nauk może zmienić człowieka, może go zmienić zupełnie w kogoś innego. I to takie studium sobie jakby przeprowadziłam. Myślę, że mi to wyszło dobrze, bo tak jak mówię, no, mam dobre już opinie, ale sama też to tak czułam, że to mi dobrze wyszło, że to mi wyszedł prawdziwy Richard.
0: Widzę też takie prawdziwe studium małżeńskie. Burze w związku, czarne chmury, ale też przychodzi nadzieja, przychodzi słońce. Pięknie pokazałaś, jak to jest w życiu, w relacjach.
1: No wiesz, tyle już lat żyję, więc troszeczkę wiem na temat i życia małżeńskiego i stosunków międzyludzkich. Cieszę się, że to jest zauważalne. Tak właśnie chciałam pokazać. Takie prawdziwe życie, nie jakieś wymyślone, sztuczne, tylko takie prawdziwe, takie jak jakie obserwujemy na co dzień.
0: Twoimi bohaterkami są zawsze kobiety bardzo silne, które przechodzą przez trudy życia. Eliza też jest silną kobietą, która dorastała na kartach twoich powieści. Poznajemy ją jako przecież kilkunastoletnią dziewczynę, która musi uciekać z Warszawy.
1: Tak, no, 16-letnia dziewczyna, która żyła w dobrych warunkach.
0: W takiej bańce.
1: Takiej troszeczkę bańce, bo miała bogatego ojca, bo mogła się uczyć, planowała zostać pianistką i nagle wszystko się zawaliło z powodu powstania listopadowego. Pojawiło się zagrożenie, prawdziwe niebezpieczeństwo. Ojciec ją wysłał do Anglii, tam musiała walczyć i w zasadzie to ona do samego końca walczy z przeciwnościami. Zawsze jest ta obca.
0: Kiedy pojawiła ci się ta posiadłość mroczna z tajemnicami, Winter Abbey, do której trafia po różnych perypetiach Eliza?
1: Ona chyba zawsze gdzieś była w mojej głowie. Ja lubię sama takie powieści, lubię takie tajemnice. Pomyślałam sobie, że będzie ciekawie, jeśli swoją bohaterkę dam do jakiejś takiej właśnie posiadłości ze swoimi tajemnicami, ze swoimi duchami, z przeszłością. Na pewno będzie to ciekawsze, niż gdyby ona cały czas miała mi żyć w Londynie. To już moja taka fantazja.
0: W czwartym tomie Eliza wraca ponownie do Londynu i znowu pojawia się tutaj temat muzyki, bo chce otworzyć szkołę dla ubogich dziewcząt, szkołę muzyczną.
1: To jest jej ucieczka, no wiadomo już dla tych, którzy czytali, czy będą czytać czwarty tom, to jest taka troszkę ucieczka też od męża.
0: Ale nie spoilerujemy, bo...
1: Nie, ale tak od problemów. Nie będę opowiadać, o co chodzi, tylko ona musiała mieć też czas na przemyślenia przeróżne. No zresztą tak jak w każdym małżeństwie bywają też takie momenty, że trzeba coś tam sobie przemyśleć, coś poukładać. Tak, bardzo chciała, bo ona cały czas chciała coś robić w związku, coś, co się będzie łączyło z muzyką. Sama już nie mogła grać, mogła sobie grać tylko dla siebie, dla przyjemności. Chciała uczyć właśnie te utalentowane, a biedne dzieci, których nie stać by było na naukę, zwłaszcza dziewczynki. Bo jak już zauważyłaś, u mnie są i silne kobiety i są dziewczynki, którym trzeba dać szansę.
0: No i oczywiście też jest powrót brata Elizy, pojawia się w tym wielkim finale, który bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jak ty poprowadziłaś tę historię, jaki wkład będzie miał brat w ostatnie kropki, które stawiasz tak. W tym czwartym tomie, wychodzi na ludzi i ta jego historia kończy się happy endem.
1: No, to jest prawda. Tak właśnie sobie zaplanowałam. Ja pamiętam, że gdzieś miałam jakieś pretensje od jakiejś czytelniczki, gdzieś tam pewnie na Lubimy Czytać, która się wpisywała, że ona się pogubiła, ona nie będzie tego czytać, bo to tak jest. Jest Eliza, jest jej brat, jest tak. Nelly, każdy gdzieś tam sobie, w ogóle się nie łączą te wątki, w ogóle nie wiadomo po co, tylko po to, żeby zapełnić kartki i tak dalej. Ale to przecież nie jest jedna książka, to jest seria. A w tej serii, no po to jest ten ostatni tom, żeby podomykać te wszystkie wątki. Ja to się musiały, że te losy ich się nie krzyżują. Owszem, skrzyżują się, wszystkie się krzyżują, ale nie można tego od razu kawa na ławę. A też bardzo chciałam, żeby ten Stanisław, który był takim sympatycznym fajtłapą, takim człowiekiem pechowym, powiedziałabym, bo on miał taką skłonność do pakowania się w problemy
0: życiowe. Mnie się wydaje, że on cały czas chciał pokazać, że istnieje, bo był niewidzialnym dzieckiem dla swojego ojca, obwinianym za śmierć mamy.
1: Tak, i to jest właśnie od samego dzieciństwa. I też mi chodziło o to, żeby pokazać, to znaczy jak ważne jest podejście do dziecka, bo to jest kształtowanie przyszłego dorosłego człowieka. Jeżeli on się czuł właśnie odrzucony, bo ojciec miał pretensje zupełnie irracjonalne, wiemy, że ponieważ jego żona zmarła podczas porodu właśnie Stasia, że to przez niego ta żona zmarła. Gdyby się tak głębiej zastanowił, to by mógł dojść do wniosku, że właściwie to przez niego najpierw to, bo ona by nie była w ciąży bez niego, prawda? I to dziecko, które cały czas chciało pokazać, że jest, że coś znaczy, że coś potrafi, cały czas mu się nie udawało pechowo. Tak samo później jako dorosły. Chciałam, żeby on pokazał, żeby to było

0: Ulicą, ale tu gdzieś przeleciał ptak, zaśpiewał, tutaj gdzieś kot zamiałczał, tam coś spadło, tam zazgrzytały koła, czy koń kopytami wystukał jakiś tam, no, stukot. Bardzo ładnie to mi wyszło. Więc chciałbym, żeby ten czytelnik widział to, żeby to widział, żebym ja mu pokazała, jaka była wtedy pogoda, a nie, że Eliza przeszła ulicą tą i tamtą, skręciła tu i tam, bo to jest suche. Ja tego nie lubię sama w innych książkach, więc staram się tutaj, bo ja też sama wchodzę w ten klimat, sama to widzę.
1: Ale te opisy też nie są nużące.
0: Właśnie przekazuję im ten obraz tam.
1: Tak.
0: Jak to tam wygląda, jak można się poczuć. Czytelniczki mi wręcz piszą, że nawet czują zapachy wtedy tego miejsca.
1: A nie piszą, że nawet słyszą tę muzykę?
0: Tak piszą. I dla mnie to jest najwyższa pochwała i się cieszę, że mi się tak udało, ale to jest coś, co ja zawsze lubiłam od dziecka. Lubiłam właśnie takie i bajki, gdzie ja wszystko widziałam, czułam i mogłam sobie wyobrażać, więc teraz piszę swoje bajki.
1: A czy też słuchałaś muzyki, pisząc panią na wrzosowisku?
0: Nie tak często, jak na przykład przy dagerotypie Tajemnica Chopina. Też pisałam o Chopinie, wtedy słuchałam, a teraz jakby nie. Nie wiem, coś mi się zmieniło i w tej chwili nie mogę niczego słuchać, ani nic, jak piszę. Muszę mieć kompletny spokój.
1: Koncentracja totalna.
0: Tak, muszę się skoncentrować. Tak, no już nie ukrywam, że 18 lat skończyłam jakiś czas temu i coraz trudniej mi się jest skoncentrować, więc nie mogę mieć żadnych rozpraszaczy już.
1: Teraz skoncentruję się teraz na twojej karierze międzynarodowej, bo tak to trzeba nazwać. To już potwierdzone, że drugi tom twojej przepięknej historycznej sagi, czyli
0: Lilie Królowej
1: zostanie wydany na Litwie.
0: Został wydany pierwszy tom, czyli Siostry. Bardzo się spodobał. Ja zostałam zaproszona przez Instytut Polski w Wilnie na właśnie międzynarodowe targi książki tamże. Byłam zaskoczona, przemile zaskoczona, dlatego że sama doświadczyłam na własnej skórze, jak to jest być autorem zagranicznym. Do tej pory na tych naszych targach, czy w Krakowie, czy w Warszawie, no bywałam, miałam tam po kilkanaście, powiedzmy 20 osób, które przyszły pod podpis i widziałam takie po prostu niebotyczne kolejki do kogoś i ktoś mówił, a to jakiś pisarz zagraniczny, tak. I tak sobie pomyślałam, Boże, jak fajnie, w życiu czegoś takiego nie będę miała. I tutaj nagle, w tym Wilnie, jak weszłam, wprowadzono mnie na tę salę, gdzie ja miałam podpisywać, zobaczyłam taką ogromną, poczwórną kolejkę, ciągnącą się prawie przez całą salę i mówię, ciekawe.
1: Do kogo?
0: A ta pani, która była z instytutu, mówi tak, ale to jest to pani Lucyno. I byłam po prostu zaskoczona, chyba przez półtorej godziny podpisywałam non-stop, a to jeszcze było tak, że te imiona Litwini mają takie dziwne, takie zupełnie inne niż nasze. W ogóle język jest taki do niczego niepodobny. Mają imiona piękne, zwłaszcza imiona żeńskie są takie albo kwiaty, albo zwierzęta, albo co ja nie wiedziałam. I stał obok mnie tłumacz, podchodziła jakaś pani czy jakiś pan z książką do podpisu, mówiła imię, którego ja bym nawet nie powtórzyła, a on mi to pisał na tym i potem mi tłumaczył na przykład, że to jest orzeł, a tam, że jest jeleń, a tam, że coś przepiękne te imiona. Ludzie przesympatyczni. I potem się okazało, że... A ja jeszcze widziałam, bo okazało się, że bardzo dużo książek sprzedali, bo ja widziałam naprzeciwko, było stoisko tego wydawnictwa Alma Litera i widziałam, jak co chwilę z zaplecza wynoszono paczki całe właśnie z tymi Liliami Królowej, z tym pierwszym tomem i tylko mnie trącali ci ludzie, to proszę zobaczyć, jak tamten znowu już się wysprzedały, już ten... No i faktycznie spodobało się, potem były bardzo dobre opinie czytelników, bo mi tam przesyłano i napisał do mnie tłumacz, pani Lucyno, oni chcą już drugi tom, ja się zabieram za drugi tom.
1: Ale był taki dreszczyk niepewności, bo nie wiedziałaś.
0: Wiedziałam, nie, no oczywiście, tak. Że nie wiedziałam, bo to jest jednak dość ryzykowne, to jest seria czterotomowa, tak. Więc... No wcale nie było powiedziane, że oni zechcą. Mogli na przykład pierwszy tom wydać, a stwierdzić, że nie było jakiegoś zainteresowania. To jest wszystko, no jednak...

0: są wszystko pieniążki, prawda? Czy im się to opłaci, czy nie opłaci? No, wydawnictwo nie kieruje się sentymentami, czy tym, że o, rzeczywiście to było takie piękne i musimy wydać, tylko czy to nam się sprzeda. Jeżeli to się już tam sprzedało, jeżeli było duże zainteresowanie, no to oni chcieli. Jest ten tłumacz, mój pan Kazi Sussila.
1: Z którym się zaprzyjaźniłaś też?
0: Z którym się zaprzyjaźniłam, tak, przemiły pan. To mi napisał, pani Luczyna, jestem pewien na 95%, że oni dalsze będą też chcieli, no bo tu chcieli szybciutko. I on nawet nie wiedząc jeszcze, czy będą chcieli, zaczął już tłumaczyć. Mówi, na pewno będą chcieli.
1: A dużo pracy kosztowały cię chyba Ligie Królowej.
0: Też mi kosztowały dużo pracy, dlatego, że musiałam no jednak duży research zrobić, tak. Bo to było średniowiecze, gdzie nie mamy tak dużo materiałów na ten temat. Na przykład Wawel jest mało opisywany, ten średniowieczny. Ja dużo rzeczy, powiedzmy, skądś tam wzięłam z tych swoich materiałów, ale niektóre no, dawałam się ponieść fantazji, że to musiało pewnie, tak jak, że musiało pewnie tak wyglądać, tak jak na przykład ogród. Nic nie wiedziałam dokładnie na temat tego ogrodu na Wawelu, ale tak jak ja sobie wyobraziłam, prawda? I to była fajna przygoda, dlatego że ja sama odkrywałam też różne ciekawostki z tamtych czasów. Wiele bardzo ciekawych rzeczy, na przykład o łaźniach. Ja nie wiem, czy już nie opowiadałam kiedyś u ciebie o tych łaźniach, bo cały czas się mówi, że średniowiecze to jest taki brud i smród, a tam ludzie się kąpali często, bo tam prawie na każdym rogu ulicy była łaźnia. A jeszcze latem, zanim Kościół nie zakazał, to ludzie wychodzili rano nago i szli do łaźni, tylko się tam przykrywając ręcznikiem tu i ówdzie. A dlaczego? Dlatego, że w łaźni ginęły ubrania, a ubrania były bardzo drogie. To nie było tak, że teraz idziemy do sieciówki, kupimy sobie coś, tylko to były sprowadzane materiały, to był krawiec, którego trzeba było opłacić, więc wprawdzie ten ktoś, kto tam pilnował, dostawał jakiś grosik, ale przyszedł złodziej, który mu dał 2 grosiki i jemu się bardziej opłacało dać temu złodziejowi to okrycie, więc chodzili nago.
1: Będę to za każdym razem powtarzać, że dzięki twojej twórczości, twoim książkom, młodzi ludzie mogą pokochać historię i dowiedzieć się też wielu ciekawostek, na przykład czytając właśnie Lilię Królowej.
0: To prawda i nawet piszą do mnie młodzi ludzie, że ojej, gdyby tak w szkole uczyli na historii, jak pani opowiada, to byłby mój ulubiony przedmiot. Że ktoś się zainteresował historią właśnie po tym.
1: A teraz opowiedz, co szykujesz na targi książki w Krakowie?
0: Będzie na pewno teraz ten ostatni tom Pani na wrzosowisku.
1: Walc pożegnalny.
0: Walc pożegnalny, tak. I będzie, myślę, wznowienie Księżniczki.
1: Ile to już lat minęło od premiery Księżniczki?
0: No, chyba może, nie wiem, 7, ale było dawno. Będzie wznowienie we wrześniu, tak jak mi powiedział wydawca. Będzie wznowienie, będzie z nową okładką, bardzo ładną, bardzo mi się podoba ta okładka. I będzie też jakby z nową promocją, ponieważ ja dojrzałam do tego, żeby przyznać, że to była może nie w 100% moja historia mojego dzieciństwa, ale książka jest w dużej mierze oparta na moich własnych doświadczeniach. Doszłam do wniosku, że nie powinnam się tego wstydzić, że powinnam to powiedzieć. Może nawet ku przestrodze wielu rodzinom, żeby popatrzeć na stosunki panujące w rodzinie, na to, jak się zachowują dzieci. Bardzo się cieszę, że wydawca chciał mi to wznowić, bo to jest taka książka troszkę niedoceniona, może dlatego, że ludziom się wydawało, że ja to wymyśliłam. Jeśli będą wiedzieć, że to jest prawdziwa historia, to może też inaczej na to spojrzą. Nie chodzi mi o to, żeby mieć, nie wiem, mnóstwo pieniędzy z tego, bo tak nie będzie.
1: To jest książka z pewnym przekazem.
0: Tak, ale żeby właśnie ona trafiła do większej ilości czytelników.
1: To jest ważna książka w twoim dorobku literackim, ale o Księżniczce opowiemy już szczegółowo i porozmawiamy o tych problemach, których ona dotyka przy okazji wznowienia, przy okazji też targów książki. Dzisiaj koncentrujemy się na Pani na wrzosowisku, walc pożegnalny. Tak w 2 zdaniach, jakbyś powiedziała, kogo widziałaś pisząc tę książkę?
0: No pewnie kobiety, ale się okazuje, że dużo mężczyzn czyta. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie czytelnika. Ja piszę nie mając, to znaczy nie myśląc jakby o konkretnym czytelniku, jak ja go sobie wyobrażam. Myślę o tym, żeby to się spodobało w jak największej ilości czytelników, niezależnie od wieku czy od płci. Więc staram się, żeby to było interesujące dla każdego. Staram się przekazywać to tak, jak ja bym sama odbierała podobną książkę. Więc jak ja to potem czytam i mnie się to podoba, to nie znaczy, że jestem taka zarozumiała, tylko że to napisane było do czytelnika. Staram się być tym pierwszym swoim czytelnikiem. Jeśli mi coś oczywiście się tam nie udało, szybko poprawiam, zanim wyślę do wydawcy, ale patrzę, jaki może być odbiór i chcę, żeby to się podobało. No, wszystkim to się nie może podobać, ale ludziom, którzy lubią historię, tak jak ja. Tak jak ja, która polubiłam historię, będąc już osobą dorosłą, nie w szkole na pewno.
1: Walc pożegnalny, czyli ostatni tom Pani na wrzosowisku, czwarty tom, do wygrania już teraz Lucyna Olejniczek przyniosła dla Państwa prezenty w postaci książki z autografem. Zatem teraz można powalczyć o ten tytuł, pisząc na luz@radiomyślnikplus.pl i odpowiadając na pytanie konkursowe, które brzmi...
0: Gdzie, w którym rejonie Anglii znajdowała się posiadłość Winter Abbey, ta na wrzosowiskach?
1: luz@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać. Walc pożegnalny czeka i poleca się na wakacje, a na wakacje wybiera się też Lucyna Olejniczek. Przed tobą dopiero urlop, zatem życzę wspaniałych wrażeń związanych z wycieczką, którą zaplanowałaś. Nie zdradzimy gdzie, Lucynko, będziesz wypoczywać, ale zdradź, czy będziesz tam szukać inspiracji do twojej twórczości, do kolejnych książek.
0: Ja myślę, że nie będę szukać tym razem, nie będę szukać, dlatego że ja już mam pomysł na kolejne książki, natomiast tam będę szukać śladów swoich przodków.
1: No to tego ci życzę, abyś te ślady znalazła i żebyś przede wszystkim wypoczęła. Dziękuję ci bardzo, Lucyna Olejniczak była dziś gościem Studia Radia Plus. Pięknych wakacji.
0: Dziękuję i dziękuję za rozmowę, jak zwykle przemiłą.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Perfekt w Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Plus.
0: No ja wracam do pytania konkursowego, które zadała Państwu pisarka Lucyna Olejniczak. Chodzi oczywiście o serię Pani na wrzosowisku, a Lucyna pytała Państwa o to, gdzie mieści się posiadłość Winter Abbey, posiadłość Winterów, w której części Anglii. Mnóstwo maili, nie wszystkie z poprawnymi odpowiedziami, ale jako pierwszy napisał do nas pan Krzysztof. Chodziło oczywiście o Yorkshire w północnej Anglii, w pobliżu miasteczka Blackwood. To fikcyjne miasteczko, które wymyśliła na potrzeby serii Lucyna Olejniczak. I cała seria Pani na wrzosowisku, 4 tomy, wędrują do pana Krzysztofa, w tym tom finałowy, walc pożegnalny. Dobrego czytania życzę.
1: Reklama.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: Mamo, czy wygra Polska?
5: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: w Radiu Plus.
1: Plus.
0: Och, chciałoby się potańczyć, ale teraz tanecznym krokiem chcę Państwa zaprosić do kina. Trwa bowiem Lato z Rafael Film, w ramach której widzowie w całej Polsce mogą oglądać wyjątkowe filmy dokumentalne i fabularne. A już w najbliższą niedzielę będą mogli Państwo zobaczyć naprawdę ciekawy film, interesujący obraz Niebo nie może czekać, poświęcony historii świętego Karla Kutisa, nastolatka nazywanego przez media pierwszym świętym milenialsem oraz Bożym influencerem. Carlo był zwyczajnym młodym człowiekiem, zwyczajnym chłopakiem, który interesował się komputerami, programowaniem i grami, a jednocześnie każdego dnia uczestniczył we mszy świętej. Zmarł w wieku 15 lat na białaczkę, a dziś jego historia inspiruje miliony osób na całym świecie. Film będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę w ponad 20 kinach w całej Polsce, w tym w kinie Kijów o godzinie 13. Serdecznie Państwa zapraszam na ten pokaz specjalny, tym bardziej, że mam podwójne zaproszenia. Zatem jeśli chcą Państwo zobaczyć film Niebo nie może czekać, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Dance me to the end of love, Leonard Cohen. Znowu tanecznie, znowu pięknie na antenie Radia Plus. 5 minut zostało do godziny 20. Za chwilę mikrofon przejmie Marek Sierocki. Ja życzę Państwu pięknego wieczoru. Słyszymy się jutro od godziny 18. Agata

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na 2 godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek duet Modern Talking i ich debiutancki przebój You're My Heart, You're My Soul, potem muzyczna wizytówka grupy Bad Boys Blue, Your Woman, a także Umberto Tabini, Ciao Siciliano.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Kylie Minogue i Got to be Certain, potem Sissy Cat, Strangers by Night, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

śpiewała Patty Ryan, a teraz zaśpiewa Sandra przebój Everlasting Love, potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, a także Limahl w piosence Neverending Story.

To był Rimmel, a przed nami Iron Cara i Flashdance What a Feeling, potem duet Pet Shop Boys, Always on My Mind i holenderski duet Fantastic w przeboju Everybody Loves the Sunshine.

0: Holenderski duet Fantastic swoim wakacyjnym przebojem Everybody Loves the Sunshine zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Cock Robin utworem The Promise You Made, potem grupa OMD, So In Love, a także Chris Ria w piosence Wired to the Moon.

0: Formacja China Crisis z utworem Wishful Thinking zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go grupa Troll utworem Jimmy Dean. Potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jorizzo w piosence Heart Flash Tonight.

0: Holenderskie trio Luf utworem Casanova zakończyło nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.